0: Słuchacie Bonton Radio.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: co z wojskami amerykańskimi w Polsce, do USA polecieli wiceministrowie obrony, a w Polsce dziś wizytę rozpoczyna nowy premier Węgier. Zajrzymy też na eliminację do tenisowego French Open. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Polskie władze próbują ustalić, jakie jest oficjalne stanowisko USA w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Dlatego w Waszyngtonie są już dwaj wiceministrowie obrony, Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Będą rozmawiali z przedstawicielami departamentów stanu wojny i kongresmenami o ostatnich decyzjach prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu części wojsk amerykańskich z Europy. A w ich kontekście pojawiły się także informacje o wstrzymaniu rotacji jednej z brygad do Polski. Wawrzyniec Zakrzewski.
1: Jak podkreśla Cezary Tomczyk, Polska otrzymała zapewnienie.
2: Głównodowodzący wojsk amerykańskich w Europie, czyli pan generał Grynkiewicz, poinformował, że to, co dzieje się dzisiaj z wojskami amerykańskimi, to decyzja, która dotyczy Niemiec. Ona nie dotyczy Polski.
1: Ale praktycznie dotknęła Polskę, bo najłatwiejszym sposobem na redukcję sił amerykańskich w Europie było wstrzymanie rotacji, która obejmowała żołnierzy USA w naszym kraju. I stąd wizyta w Waszyngtonie.
2: Żeby odbić spotkania w Departamencie Stanu, w Departamencie Wojny w Pentagonie, ale też z szeregiem innych osób, takich jak amerykańscy kongresmeni, żeby te komunikaty, które płyną ze strony Stanów Zjednoczonych, zawsze były jednoznaczne.
1: Podobne rozmowy odbędą się także jutro w Warszawie. Wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, spotka się z najważniejszym amerykańskim generałem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
0: Wycofanie amerykańskich żołnierzy z Polski będzie też tematem debaty zaplanowanej na dziś w Parlamencie Europejskim, a jej szybkie przeprowadzenie podczas sesji w Strasburgu wnioskował skutecznie europoseł Michał Kobosko. Od wizyty na Wawelu premier Węgier Peter Modziar po południu rozpocznie pobyt w Polsce. Polityk ma zwiedzić katedrę i rozmawiać z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Później Modziar spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. 3,5 roku więzienia. Taki wyrok usłyszała w sądzie 32-latka, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem na taksówkarza. Zagroziła mężczyźnie po tym, jak ten odmówił kursu do innego miasta za 20 zł. Nagrania z wideorejestratora zamontowanego w aucie taksówkarza obiegły internet. Ewelina R. przyznała się do winy. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Obie strony mogą się od niego odwołać. Dziś paliwo o kilka groszy droższe niż w weekend i w poniedziałek. Mowa oczywiście o cenach maksymalnych publikowanych przez Ministerstwo Energii. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 42 grosze, benzyny 98 6,97, na oleju napędowego 6,85. Linda Klimowicowa nie zagra w wielkoszlemowym turnieju w Paryżu. Grająca w polskich barwach zawodniczka z Czech odpadła w pierwszej rundzie eliminacji po przegranej z Serbką Lolą Radivojewicz. Dalej gra Maja Chwalińska, pokonała francuskę Alice Ram, a w kolejce czeka jej rodaczka Carole Monet. Dziś z kolei pojedynek Katarzyny Kawy z Amerykanką Ayaną Akli. Bez eliminacji we French Open zagrają Iga Świątek, Magdalena Frank, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Przewaga chmur, choć od czasu do czasu możliwe słońce.

0: na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie, po południu miejscami burze. Maksymalnie od 12 do 14 stopni na wybrzeżu i Podhalu, około 18 w centrum i 21 na Podlasiu.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama. Onton Radio. I wszystko gra. Onton Radio. 104,9 FM.

0: reklama.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio. 104 i 9.

0: Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Kto mnie będzie pytać,

kronikach nadarza się okazja, by powrócić do twórczości Reny Możdżeńskiej, bowiem o pasjach kierowniczki wersetów pisali dziennikarze Kuriera Lubelskiego 24 czerwca 1900.

0: 1971 roku. Przypominali, że wersety kolejarskie w hełmie należą do nielicznych wyjątków, które mimo amatorskiego charakteru pracują bez przerwy od wielu, wielu lat. Nie ulega najmniejszej kwestii, że to zasługa osobistej pasji Reny Możnańskiej, która zespołem tym kieruje od ćwierćwiecza. Czytamy. Na łamach gazety opowiadała, żelazną zasadą ruchu amatorskiego powinno być przychołubienie wszystkich, którzy tylko zgłoszą się do pracy w zespole. Tu jest miejsce dla każdego. Oczywiście nie można organizować zespołów recytatorskich z ludźmi, którzy na przykład nie umieją poprawnie mówić. W naszych wersetach każdy chętny początkowo przez 3-4 miesiące uczestniczy w zajęciach studium. Po takiej próbie można się już zorientować, do jakiej sekcji zgłaszający będzie się najbardziej nadawał. A były to sekcje poezji, rozrywkowa i dramatyczna. Kierowniczka wersetów opowiedziała także o swoim tytanicznym podejściu do pracy. Rena Możnańska opowiedziała: wiem jedno, bez tej pracy nie mogłabym żyć.
1: O teatrze wersety już wielokrotnie tutaj Państwu mówiliśmy. Rzeczywiście była to placówka niezwykle ważna, związana z Klubem Kultury Kolejarzy, ale nie tylko, bo w jakimś momencie prowadząca tą grupę, pani Regina Możnańska, również współpracowała z Klubem Kultury Cementowni. No i rzeczywiście było to zjawisko dosyć niezwykłe. Chodziło głównie o recytację, ale amatorów tej recytacji było dosyć sporo. Oczywiście warto zwrócić uwagę na słowa, że każdy mógł się do wersetów zgłosić, bo pani kierowniczka ceniła każdego, kto miał ochotę bawić się w recytację. No i to rzeczywiście było dosyć charakterystyczne. Mamy tutaj troszkę informacji historycznych, jak długo w zasadzie ta aktywność się rozwijała. Jest tu podawana data. Wersety rzeczywiście funkcjonowały tak do połowy lat 70. W tekście też się pojawia informacja, że pani Możnańska już w zasadzie część aktywności rozwijała w Lublinie i z czasem Lublin stał się dla niej takim głównym miejscem aktywności, ale przez pewien czas, też to wynika z tego wywiadu, właściwie przebywała i w Chełmie, i dojeżdżała do Lublina i prowadziła te różnorodne działania. Że ciekawa też jest mowa o sukcesach, bo jednak Teatr Wersety miał spore sukcesy. W kolejnych latach w trochę w innej formule ta aktywność była prowadzona. Był m.in. Teatr Prometeje, no ale jednak główna część aktywności to już był Lublin. Z wywiadu wynika, że pani Rena tak najczęściej funkcjonowała w przestrzeni publicznej, miała różnorodne pasje, również pisarskie, reżyserowała również przedstawienia, więc bardzo szeroka aktywność.

0: Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Słuchacie Wąt.

0: Reklama.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457.
4: Lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie HDK-u. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl.

0: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama. 104,9 FM. Bonton Radio.

Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26.

0: obok Vendo Parku.
1: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
2: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
5: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
6: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
7: Reklama. Ponton Radio na 104,9 FM.

0: Uwaga na gwałtowne burze, są ostrzeżenia dla 8 województw. Kto pozwolił Zbigniewowi Ziobrze wjechać do USA, są nowe informacje. Odwiedzimy też sklep dla zagorzałych fanów Metalliki. Marcin Krzemiński. Uwaga, burze możliwe na północy, północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju. Tam od południa ostrzeżenia pierwszego stopnia. Oprócz wyładowań możliwe też ulewy i silny wiatr. Alerty dotyczą w sumie 8 województw. Chodzi o obszar od Tczewa i Grudziądza przez Olsztyn po Białystok i Siedlce oraz od Żar i Zgorzelca po Oławę i Nysę. Służby apelują, nie lekceważmy burz, zwłaszcza wiosną, gdy stają się one coraz częstsze. Najlepiej szybko znaleźć schronienie, ale nie pod drzewami. Na otwartej przestrzeni znajdźmy obniżenie terenu, kucnijmy złączając nogi. Jeśli jedziemy autem, nie wysiadajmy z niego, podpowiada brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
1: Lepiej zjechać samochodem na pobocze czy na parking, gdzie będziemy bezpieczni, odczekać te 15 czy 20 minut pierwszego uderzenia tej nawałnicy.
0: Nad wodą trzeba jak najszybciej dopłynąć do brzegu, w górach jak najszybciej zejść ze szczytu. To zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau miał wydać polecenie, by amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wizę Zbigniewowi Ziobrze, donosi Reuters. Agencja powołuje się na 3 osoby zaznajomione ze sprawą. Wiceszef amerykańskiej dyplomacji miał twierdzić, że sprawa jest pilna ze względów bezpieczeństwa narodowego. Landau miał uznać po rozmowie z ambasadorem USA w Polsce, że polski polityk został niesłusznie oskarżony. Ziobro miał otrzymać wizę dziennikarską. Rzecznik Departamentu Stanu i Biały Dom nie komentują doniesień i nie odpowiedziały na pytania agencji Reutera. Dziś w Parlamencie Europejskim debata o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Polski. Wniosek o jej szybkie przeprowadzenie podczas trwającej sesji w Strasburgu złożył Michał Kobosko z Grupy Odrodzenie. Wniosek poparła większość europosłów. Cel debaty? Chodzi o to, jakie stanowisko zajmie Komisja Europejska i szefowa unijnej dyplomacji. Pomysłodawca debaty liczy na wyrażenie solidarności i uznanie zagrożenia.
2: I że w związku z tym także kraje członkowskie Unii Europejskiej i sama Komisja Europejska muszą się zastanowić, co z tym fantem zrobić.
0: Mówi europoseł Michał Kobosko. Obywatelskie ujęcie w Pyzdrach w Wielkopolsce. Świadkowie zatrzymali 32-latka, który jechał autem wężykiem i wezwali policję.
3: W przeprowadzonym przez mundurowym badaniu wyszło, że 32-latek prowadził pojazd mając ponad 2,10 promila alkoholu we krwi. Mężczyzna został zatrzymany, a następnego dnia usłyszał zarzut, do którego się przyznał. 32-latek oczywiście za prowadzenie renomegan w stanie nietrzeźwości stracił prawo jazdy.
0: Mówi aspirant Adam Wojciński z rzesińskiej policji. Zatrzymanemu pochodzącemu z Ukrainy mężczyźnie grożą nawet 3 lata więzienia. Po 18 latach Metallica zagra na Stadionie Śląskim. Koncert dziś, a już wczoraj dla wielbicieli zespołu otwarto pop-up store w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym. W środku limitowane gadżety oraz miejsca do wprowadzenia się w koncertowy klimat.
4: Udało nam się upolować winyl, plakat ten limitowany na Chorzów, koszulki limitowane na Chorzów,
5: kostki do grania na gitarze.
4: Miłość do zespołu kosztuje.
0: No, nie da się ukryć.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.

0: 85-latka z Chełma została oszukana metodą na policjanta. Seniorka przekazała oszustom kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wierzyła, że chroni swoje oszczędności przed kradzieżą. Policja po raz kolejny apeluje o ostrożność. Chełmski Retrofestiwal zdobył drugie miejsce w konkursie Diamenty Kultury Województwa Lubelskiego w kategorii Wydarzenia Kulturalne, a jednocześnie jego organizatorzy przygotowują już tegoroczną edycję imprezy. Potrwa od 7 do 9 sierpnia. Przedsiębiorcy mają czas już tylko do jutra na rozliczenie rocznej składki zdrowotnej za 2025 rok. Trwa już też wypłata pierwszych zwrotów. Dla wielu oznacza to możliwość odzyskania nadpłaconych pieniędzy. O szczegółach opowiemy w lokalnych wiadomościach. Zapraszam o 7.30.
1: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
2: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
3: Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, a po południu na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie miejscami burze i tam możliwe też ulewy, no i silny wiatr. Do 14 stopni na wybrzeżu, do 18 w centrum, do 23 na Podlasiu.
1: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
2: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
6: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
7: Drugi dzień tygodnia, poranek przed nami, 6 minut po godzinie 7. Witam Was, Dominik. Cześć, dzień dobry.

0: Gdzież znowu schowano mi mój kalendarz? Taki papierowy miałem fajny i zawsze ginie. No dobra, ale teraz zerkniemy sobie do takiego internetowego. Tam w sumie też jest wszystko podane jak na tacy. Świeżutkie, piękne. 139 dzień roku, czyli 19 maja, 21 tydzień roku. No i zerkając sobie w miejsce, gdzie dowiemy się, kto obchodzi dzisiaj imieniny, to mamy Iwo, mamy Urbana, mamy Iwonę, mamy również Piotra, Jana, Mikołaja, Bernarda, Augustyna, Teofila, Celestyna. No i wszystkich jubilatów jak zwykle bardzo serdecznie pozdrawiamy o poranku, 10 minut po godzinie 7. Nietypowe święta na dzisiaj, jest ich naprawdę sporo, więc tu akurat możecie sobie w tym momencie wyprostować nogi, tak jest, położyć je pięknie na fotelu i posłuchać. Światowy Dzień Fair Play, Dzień Mycia Samochodów, Dzień Dobrych Uczynków, Ogólnopolski Dzień Bliźniąt, Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego, Światowy Dzień Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego oraz Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
8: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
9: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
13: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
12: Newsy, goście i Twoja muzyka.
14: Od poniedziałku do piątku, od 12.
4: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
0: Reklama.
15: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: życiu bywa różnie. Najczęściej pojawiają się afery, kłótnie i po prostu problemy. No tak to właśnie jest niestety. Szary, zwykły, tygodniowy dzień nie polega na tym, że uśmiechamy się do siebie, jest pięknie, miło i przyjemnie, a powinien tak wyglądać. No, co zrobić? Takie najczęstsze problemy to właśnie problemy właśnie w pracy między ludźmi, którzy nie do końca się dogadują między sobą, bo występuje po prostu jakiś czynnik, który ich pobudza do zdenerwowania i tak dalej. No i jednym z najbardziej popularnych jest niewstawienie mleka do lodówki po zakończeniu pracy. Czyli leży ono tam całą noc wystawione na działanie ciepła, no i psuje się. Rano ktoś przychodzi, musi zrobić z tego ser. A że zazwyczaj nie ma kto zrobić, no to trzeba kolejne mleko wyrzucić. I się pojawiają kłopoty, bo trzeba znowu kolejne zakupić. No tak to właśnie jest, niestety. Ale spokojnie, zawsze przecież Polak znajdzie rozwiązanie na każdy problem. A w tym wypadku mleko w proszku. Słuchacie Radia Bon Ton. Minęła już 7:21.
1: Bon Ton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona. Liczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
5: Czas na wiosenne prace w ogrodzie. Bisko Dom i Ogród poleca najwyższej jakości opryskiwacze oraz akcesoria polskiej firmy Marolex, dzięki którym sprawnie wykonasz opryski. Polecamy także drzewka i krzewy owocowe, nasiona warzyw, kwiatów i traw, róże w donicach, sadzonki truskawek, ziół winorośli i kwitnących bylin, rośliny egzotyczne, palmy, oliwki, oleandry, rośliny na balkony i tarasy, nawozy i środki ochrony roślin, grille, donice ceramiczne, domowe i ogrodowe, glebogryzarki, kosiarki, kosy spalinowe, artykuły gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza i kosmetyki. Szczegóły na facebookowym fanpage'u. Bisko Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27. Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu

0: lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
1: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama. Już teraz mamy dla Was najświeższe informacje lokalne Radia Bonton. Minęła 7:30.
3: Eliza Kudelska-Nowosad, lokalne wiadomości Radia Bonton o 7:30. Zapraszam. 85-letnia mieszkanka Chełma padła ofiarą oszustów działających metodą na policjanta. Uwierzyła, że rozmawia z funkcjonariuszką, która ostrzegała ją przed rzekomą falą włamań i kradzieży w okolicy. W efekcie seniorka przekazała swoje oszczędności nieznanemu mężczyźnie, tracąc aż 60 tysięcy złotych. Do tego zdarzenia doszło kilka dni temu. Jak relacjonowała pokrzywdzona, najpierw na jej telefon stacjonarny zadzwoniła kobieta, informując o dwóch listach, które ma dostarczyć kurier. Chwilę później odezwała się kolejna osoba, podająca się już za policjantkę. Rozmówczyni przekonywała seniorkę, że w regionie dochodzi do licznych kradzieży, a przestępcy podszywają się pod doręczycieli przesyłek. Fałszywa policjantka poleciła kobiecie zamknąć dom i zasłonić okna. Gdy dowiedziała się, że 85-latka posiada oszczędności, zaproponowała ich zabezpieczenie przez policję. Seniorka miała spakować gotówkę i przekazać ją mężczyźnie, który zgłosi się po odbiór pieniędzy i poda wcześniej ustalone hasło. Oszustka zapewniała, że środki jeszcze tego samego dnia zostaną zwrócone właścicielce. Kobieta, przekonana o autentyczności rozmowy, wykonała wszystkie polecenia. Dopiero po zakończeniu rozmowy nabrała podejrzeń i wtedy skontaktowała się z numerem alarmowym. Potwierdzono, że padła ofiarą oszustwa. Policja prowadzi poszukiwania sprawców i ponownie apeluje o ostrożność. Chełmski Retro Festiwal znalazł się na drugim miejscu w konkursie Diamenty Kultury Województwa Lubelskiego. Festiwal dwudziestolecia międzywojennego znalazł się w gronie laureatów w kategorii Wydarzenie Kulturalne. Organizatorzy festiwalu, czyli Chełmski Dom Kultury, świętując ten sukces, prowadzi też zakrojone prace nad tegoroczną edycją wydarzenia.
4: W tym roku powróci do nas warszawskie kombo taneczne Janka Młynarskiego. Powróci Warszawska Orkiestra Sentymenta. I z takich ciekawostek pojawi się pan Michał Fog, prawnuk sławnego Mieczysława Foga, który przyjedzie z takim wydarzeniem pod tytułem Retro Dyskoteka.
3: Mówi Bartłomiej Kazimierczak, dyrektor HDK-u. W tym roku Retrofest odbędzie się w dniach 7-9 sierpnia.
5: Festiwal poszerzy swoją formułę o wiele pobocznych jeszcze wydarzeń. Będą grupy rekonstrukcyjne, spektakle uliczne, gry i zabawy dla dzieci, pokaz mody z międzywojnia. Ale ja ciągle będę chciała, żebyśmy odgrzebywali nasze lokalne historie i żeby one były pokazywane i opowiadane i żeby te miejsca też były opowiadane, które z tą historią lokalną się wiążą.
3: Dodaje Barbara Szarwiło. A już teraz HDK zaprasza kapele uliczne i podwórkowe z całej Polski do udziału w wyjątkowym konkursie organizowanym w ramach festiwalu. To propozycja dla zespołów, które pielęgnują tradycję miejskiego folkloru i potrafią przenieść publiczność w klimat dawnych podwórek, ulicznych melodii i przedwojennej atmosfery. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe. Każda kapela będzie mogła na festiwalu zaprezentować 3 utwory. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 lipca.
6: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
3: Przedsiębiorcy mają coraz mniej czasu na rozliczenie rocznej składki zdrowotnej za ubiegły rok. Ten termin mija jutro, a dla wielu osób prowadzących działalność gospodarczą oznacza to możliwość odzyskania nadpłaty.
7: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot. O zwrot może wystąpić do ZUS do 1 czerwca. Wystarczy po złożeniu rocznego rozliczenia zalogować się na swoje konto w portalu e-ZUS. Tam dzień po rozliczeniu będzie już wstępnie wypełniony wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. Trzeba tam tylko wskazać rachunek bankowy i podpisać wniosek. Czas na przelanie tych środków do przedsiębiorców mamy do 3 sierpnia, ale już rozpoczęliśmy całą operację.
3: Informuje rzeczniczka lubelskiego oddziału ZUS. Małgorzata Korba.
6: Bonton Radio.

0: Marcinie, powiedz coś ciekawego naszym kierowcom. Coś, czego nie wiedzą albo zapomnieli na przykład o tym, albo po prostu o sytuacji drogowej. Zresztą mikrofon jest twój, co my tu będziemy cię naprowadzać. Ty najlepiej wiesz, co powiedzieć, żeby było po prostu lepiej.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Na ulicach Chełma mamy jeszcze nieco większy ruch, jak to przy porannych korkach. Dla umilenia Wam czasu w dojeździe do pracy spójrzmy w statystyki. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez SD Works, ponad 56% Polaków dojeżdża do pracy 5 razy w tygodniu, a blisko 68% właśnie z tej grupy pokonuje średnio 50 km dziennie. Tym samym średni czas, jaki nasi rodacy pokonują samochodem na dojazd do pracy, licząc drogę tylko przez miasto, mieszaną i w tak zwanej trasie, wynosi aż ponad 58 minut. Dużo, chociaż ankietowani podkreślają, że maksymalny czas, jaki byliby w stanie poświęcić dziennie na dotarcie do pracy, wynosi 62,5 minuty. Jeżeli chodzi o korzystanie z transportu publicznego, to co piąty pytany nie decyduje się na niego ze względu na brak odpowiednich połączeń o odpowiednich dla siebie godzinach.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: To jest Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis. A także węgiel śląski i brykiet dębowy. Hełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Ekotaxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Chrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
6: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
7: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
6: Serio?
7: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
6: I co, udało Ci się sprzedać?
7: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
8: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
12: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Pi-

0: Piątek Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plateau, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte hełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Hełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
1: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
2: Robert Lewandowski, nasz ulubieniec, nawet gdybyście byli, no powiedzmy sobie szczerze, w Dubaju. Nawet jak powiecie Lewandowski, to będą wiedzieli, o kogo chodzi naprawdę. No ale Robert Lewandowski jest już pewny, że po sezonie 2025-2026 odchodzi z Barcelony. No i saudyjski Al Hilal, który chce ściągnąć do siebie kapitana reprezentacji Polski, no i kuszą go tam naprawdę bardzo ciekawym kontraktem. Jakim dokładnie? A o tym oczywiście dowiecie się, jeśli pozostaniecie razem z nami. Natomiast my teraz wrócimy do obecnej sytuacji, do jego obecnych zarobków. No słuchajcie, Robert aktualnie jest z pensją na granicy około 30 milionów euro za sezon. Oczywiście grając w Barcelonie, no bo przecież jeszcze nie zakończył pobierania od nich pieniędzy. Wątpię, bo to tak z dnia na dzień się nie dzieje. To nie jest robota, gdzie płacą wam za roboczo godziny, tylko po prostu za to, że jesteście. To też swoją drogą bardzo ciekawe i bardzo przyjemne. To przyznaję, bardzo przyjemne. Za 9 minut będzie godzina 8, więc zapraszam już teraz serdecznie na zbliżające się wiadomości z kraju i ze świata. No i swoją drogą w 9 minut do tej godziny 8 Robert Lewandowski zarobi kupę kasy. Ile dokładnie, o tym dowiecie się, jeśli z nami pozostaniecie. Po 8 szczegóły.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
2: Reklama.
3: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
4: Twoje, moje!
5: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
6: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Co? Za darmo?
5: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
8: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i cenowa petarda. Promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczny. Na 34E. Zadzwoń 608-340-730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
9: Tato, słyszałeś o ACR?
10: A co to jest ACR?
11: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
9: To tu, gdzie ten robot?
11: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
2: Reklama.
12: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: kostka niezgody. Za chwilę afera o cenę masła. W Dęblinie powstanie centrum serwisowe silników do czołgów Abrams. Mick Jagger na jednej z włoskich wysp. Tym razem nie chodzi jednak o muzykę. Marcin Krzemiński. Afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której kostka masła kosztuje między 1 a 2 zł. Społem złożył w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
1: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje, z uwagi na to, że no, to jest cena zupełnie nierealna.
0: Mówi prezes Społem Ryszard Jaśkowski. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdzi, że to krótkotrwała promocja i ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. W Dęblinie powstanie jedyne w Europie centrum serwisowe, w którym będzie można naprawiać silniki do czołgów Abrams. Wczoraj umowę w tej sprawie podpisały polskie wojskowe zakłady lotnicze z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell. Centrum ma zacząć działać za 2 lata. Będzie naszym masem w rękawie, uważa wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.
2: Buduje to zupełnie inne zdolności dla polskiej armii. Dzisiaj, gdybyśmy chcieli serwisować czołg do silnika Abrams, musimy go wysłać albo do Kalifornii, albo do Australii. To będzie jedyne w Europie centrum serwisowe dla silników Abrams używanych przez siły zbrojne Polski, Rumunii, przez siły amerykańskie.
0: Łączny koszt inwestycji to 300 milionów złotych. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje ponownie przedłużyć czasowy zakaz przebywania w strefie przy granicy.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori Totu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek Totu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
5: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
6: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
7: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30.

0: 16 czerwca. Wszystko sztylowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
1: Autoryzowany dealer firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
2: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra. Yeah!

0: Trwają poszukiwania 18-latka na jeziorze Juxty. Prokuratura chce aresztu tymczasowego dla zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka. Neymar jedzie na mundial, został powołany do brazylijskiej kadry. Marcin Krzemiński. Na jeziorze Juxty na Mazurach trwają poszukiwania 18-latka zaginionego po wywróceniu się roweru wodnego. Dziś po 6 rano służby z powiatu mrągowskiego dostały zgłoszenie o ludziach, którzy wpadli do wody i nie mogą się z niej wydostać. Błyskawicznie dotarliśmy na miejsce, relacjonuje Grzegorz Różański z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej.
1: 4 osoby w wodzie, w tym 3 już na brzegu, wychłodzone, w szoku. Do tej pory trwają działania poszukiwawcze 4. osoby, która prawdopodobnie znajduje się pod wodą. Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen.
0: Cała 4-osobowa grupa, która poruszała się po jeziorze rowerem wodnym w okolicach miejscowości Śniadowo, to młodzi mężczyźni w wieku od 18 do 20 lat. Sąd rejonowy w Kętrzynie rozpatrzy dziś wnioski o aresztowanie na 3 miesiące 4 mężczyzn w związku ze śmiercią 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany. Jednemu z zatrzymanych prokuratura przedstawiła zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym pozostałym pomocnictwa w tym przestępstwie. 13-latka znaleziono w sobotę na podmokłym terenie przy jeziorze Arklickim. Reanimacja nie przyniosła skutku. Wcześniej policja otrzymała zgłoszenie o awanturze między grupą osób. W szkole, do której chodził Mikołaj, do dnia jego pogrzebu ma obowiązywać żałoba. Prokurator złożył wniosek o 4-tygodniową obserwację psychiatryczną funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który w styczniu w Ustce zaatakował nożem swoją rodzinę. Okazało się bowiem, że po jednorazowym badaniu Piotra K. dwaj biegli psychiatrzy nie potrafili jednoznacznie wypowiedzieć się co do jego poczytalności.

0: W czerwcu sąd ma zdecydować, czy wyrazić zgodę na badanie. Do tego czasu 44-latek podejrzano o zabicie 4-letniej córki i usiłowanie zabójstwa 4 kolejnych osób pozostanie w areszcie. Dostępna jest już nowa wersja aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. Resort Finansów poprawił w niej nawigację i dostęp do najważniejszych danych. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii powołany do kadry na Mundial. To spore zaskoczenie, bo mało kto widział w składzie Neymara. Na selekcjoner Canarinhos dawał do zrozumienia, że raczej nie widzi dla niego miejsca. Michał Waszkiewicz.
1: 9 lat temu Neymar przychodził zbarcony do PSG za rekordowe 222 miliony euro, a wielu stawiało go na równi z Messim i Ronaldo. Dziś ma 34 lata, gra w Brazylii i od kilku lat głównie leczy kontuzję. Brazylijczycy go kochają, ale mało kto wierzył, że jeszcze wróci do kadry. Tymczasem Carlo Ancelotti znalazł dla niego miejsce. Obserwowaliśmy go przez cały rok, ale zauważyliśmy, że w końcowej fazie sezonu grał regularnie, a jego kondycja fizyczna uległa poprawie. Wierzę, że może odegrać kluczową rolę na Mundialu.
0: Brazylia na Mundialu zagra z Marokiem, Szkocją i Haiti.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Prezydent Chełma wydał decyzję środowiskową dla przebudowy ulic Wirskiego, Wieniawskiego i Karłowicza. Eksperci nie zażądali pełnego raportu, co przyspieszy inwestycje. Powstaną nowe jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki parkingowe. Ale wykonawca musi ściśle przestrzegać rygorystycznych wymogów ochrony ptaków i drzew. Problemy z dostawą prądu na osiedlu Wschód spowodowały czasowy brak ciepłej wody. Miasto zapowiada jednak inwestycje, które mają zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne ciepłowni. W planach są m.in. farma fotowoltaiczna, magazyny energii, pompy ciepła oraz zakup agregatu prądotwórczego na wypadek kolejnych awarii. W Sielcu w gminie Leśniowice doszło do pożaru w zakładzie produkującym pelet. Ogień najprawdopodobniej pojawił się w pyle produkcyjnym. Dzięki szybkiej akcji strażaków sytuację udało się szybko opanować. Opowiemy o tym w wiadomościach lokalnych o 11.30.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotny opad deszczu, a po południu na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie kraju, a także miejscami w centrum możliwe burze i tam też ulewy i silny wiatr. Na termometrach do 14 stopni na wybrzeżu, do 18 w centrum, do 23 na Podlasiu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
7: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
8: Minęła 11.06, dzień dobry ponownie, cały czas jesteście z Radiem Bonton na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona. Czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
6: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
5: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
6: Zadzwoń 664 775 457
5: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
0: Reklama. Bonton Radio. Na dzień.

Maturzyści się upisali, umęczyli się biedni, no ale teraz ktoś to musi sprawdzić. No tak, dokładnie tak. No a właśnie czytam, że pracę rozpoczęli egzaminatorzy. W weekend zaczęli sobie sprawdzać już powoli matury, no i będą kontynuować pracę w kolejny weekend. A to dlatego, że są po prostu czynnymi nauczycielami. To nie jest nikt z ulicy zatrudniony do sprawdzania. Masz tutaj sprawdzić, czy czy uczeń zaznaczył odpowiedź A, B czy C. Nie, nie, nic z tych rzeczy, to są po prostu czynni nauczyciele. No ale specjalnie dla was sprawdzam, jaka jest stawka za sprawdzenie takiego jednego arkusza. Kwestia oczywiście, jaki to przedmiot, ale są to kwoty rzędu 30, 43 zł, a nawet 59 zł brutto. No i ta trzecia propozycja już brzmi znacznie lepiej. Oby tylko nie było tak, że ta najwyższa stawka dawana jest wtedy, kiedy na przykład uczeń tej matury nie zaliczył. Bo wiecie, do czego by to motywowało. Dobra, koniec żartów. Sprawdzamy jeszcze... A, no faktycznie majówkowa sesja, taka główna sesja egzaminów maturalnych zbliża się do końca. Dziś jeszcze rozszerzona historia oraz język francuski.

0: reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
0: Reklama.
7: Czas na najświeższe informacje. Radia Bon Ton. Minęła już 11.30. Mamy wtorek, 19 maja.
8: Zapraszam na zestaw lokalnych wiadomości. Eliza Kudalska-Nowosad. Prezydent Chełma wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy ulic Wirskiego, Wieniawskiego i Karłowicza wraz z łącznikami. Urzędnicy oraz eksperci z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Sanepidu i Wód Polskich uznali, że inwestycja nie wymaga pełnej, czasochłonnej oceny oddziaływania na środowisko naturalne, co wpłynie na czas załatwienia formalności. Modernizacja obejmie łącznie około 2 km dróg. Obecnie jezdnie są w złym stanie technicznym, pełne ubytków i przełamań, a wymiany wymaga także oświetlenie i system odwodnienia. Prace mają być prowadzone w gęstej zabudowie mieszkaniowej, gdzie budynki stoją zaledwie kilka metrów od granic pasa drogowego. W ramach inwestycji ulica Wirskiego zyska m.in. na szerokości na 70-metrowym odcinku wiodącym do skrzyżowania z Lwowską, a ulice Wieniawskiego i Karłowicza do 6-7 metrów. Powstaną nowe jezdnie, chodniki, zatoki postojowe z kostki brukowej oraz bitumiczne ścieżki rowerowe. Wykonawca wybuduje również nową kanalizację deszczową z osadnikami. Decyzja nakłada na wykonawców rygorystyczne obowiązki ekologiczne. Konieczna wycinka aż około 82 drzew i 225 m2 krzewów

0: musi odbyć się poza sezonem lęgowym ptaków lub pod nadzorem ornitologa. Prace wokół ocalałych drzew będą prowadzone ręcznie. Z kolei głębokie wykopy mają być regularnie sprawdzane, by nie uwięzić małych zwierząt. Po zakończeniu robót miasto wykona nasadzenia kompensacyjne. Ostatnie problemy z dostawą energii elektrycznej na osiedlu Wschód w Rajowcu Fabrycznym wzbudziły niepokój mieszkańców. W kranach zabrakło ciepłej wody. Władze miasta podkreślają jednak, że prowadzone są działania, które mają nie tylko zapobiegać podobnym awariom w przyszłości, ale również ograniczyć straty energii cieplnej i zwiększyć niezależność energetyczną miejskiej ciepłowni. W ostatnich dniach mieszkańcy osiedla musieli zmierzyć się z utrudnionym dostępem do ciepłej wody, jak poinformowały władze. Kilkugodzinne problemy były bezpośrednio związane z przerwą w dostawie energii elektrycznej do miasta. Zdaniem władz sytuacja ta pokazała, jak ważne jest stworzenie nowoczesnego i niezależnego systemu zasilania, który pozwoli utrzymać ciągłość dostaw ciepła nawet w przypadku awarii sieci energetycznej. Jednym z kluczowych elementów planu ma być budowa farmy fotowoltaicznej. Miasto zakupiło już działkę pod inwestycję, która będzie częścią hybrydowego systemu energetycznego, obejmującego również pompy ciepła i magazyny energii. Dodatkowym zabezpieczeniem przed skutkami ewentualnych blackoutów ma być zakup agregatu prądotwórczego. Dzięki temu w przypadku przerwania dostaw energii z zewnątrz możliwe będzie utrzymanie pracy najważniejszych urządzeń ciepłowni.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: W poniedziałkowe popołudnie na terenie gminy Leśniowice w zakładzie zajmującym się produkcją pelletu wybuchł pożar. Sygnał o pojawieniu się ognia w Sielcu wpłynął do stanowiska kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie o 14.35. Wszystko wskazuje na to, że zapaleniu uległ pył produkcyjny, co w takich miejscach niesie za sobą ryzyko błyskawicznego rozprzestrzenienia się płomieni. Dyżurny stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie natychmiast zadysponował do akcji znaczne siły. Do Sielca ruszyły 4 jednostki ratowniczo-gaśnicze z Chełma, a także strażacy ochotnicy z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z OSP w Żmudzi i Leśniowic. Na miejsce prewencyjnie wezwano również zespół ratownictwa medycznego, a także patrol policji, który zabezpieczał teren działań. Kluczowy w tej sytuacji okazał się czas. Interwencja została podjęta w porę, co pozwoliło na sprawne opanowanie sytuacji, zanim żywioł zdołał się rozprzestrzenić. Cała akcja trwała prawie 2,5 godziny. Nikomu nic się nie stało w zdarzeniu. Nie było osób poszkodowanych.
1: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: już jest przygotowany. No i oczywiście chętny, aby wam powiedzieć co ciekawego w muzycznej kartce z kalendarza. Przy mikrofonie już Jarek Hołota.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bon Ton.
2: Jarek Hołota, witam we wtorek, 19 maja. O tej porze w głośnikach Radia Bon Ton tradycyjnie serwujemy wam najlepszy miks informacji i muzyki. Dzisiejsza muzyczna kartka z kalendarza to podróż przez dekady pełna wielkich rocznic i potężnego uderzenia. Naszą podróż zaczynamy w roku 1945. 19 maja na świat przyszedł Pete Townshend. Genialny gitarzysta, kompozytor i mózg legendarnej brytyjskiej grupy The Who. Pete, który świętuje dziś 81. urodziny, przeszedł do historii nie tylko jako twórca rock oper takich jak Tommy, ale też jako człowiek, który z niszczenia gitar na scenie uczynił sztukę. 100 lat dla jednego z największych wizjonerów rocka. Przenosimy się do roku 1949. 19 maja urodził się ZZ Top. Nie, wtedy na świat przyszedł Dusty Hill, legendarny brodaty basista tego kultowego teksańskiego trio. Choć Dusty odszedł od nas w 2021 roku, dziś wspominalibyśmy jego 77. urodziny. Razem z Billym Gibsonem stworzyli wizerunek i brzmienie, którego nie da się pomylić z niczym innym. Surowy blues rock, ciemne okulary i te niesamowite brody to absolutny kanon muzyki. W kalendarzu zapisujemy rok 1951. Swoje 75. urodziny obchodzi dziś Joey Ramone, wokalista, ikona punk rocka, lider formacji The Ramones. Ze swoim charakterystycznym głosem, skórzaną kurtką i długimi włosami zasłaniającymi twarz, Joey zdefiniował nowojorską scenę alternatywną lat 70. Bez jego Hey Ho, Let's Go muzyka gitarowa straciłaby połowę swojego buntu. Przeskakujemy do roku 1976. To był głośny dzień i to dosłownie. Dokładnie 50 lat temu grupa The Who dała koncert na stadionie w Londynie, który został oficjalnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najgłośniejszy koncert rockowy w historii. Aparatura wygenerowała wtedy hałas na poziomie 126 decybeli. W tamtych czasach to było coś niewyobrażalnego, a my dziś bierzemy z nich przykład i zachęcamy podkręcić odbiorniki. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak atomowym uderzeniem sekcji rytmicznej, która napędzała największą maszynę hard rocka na świecie. Dokładnie 72 lata temu, 19 maja 1954 roku w Melbourne urodził się Phil Root, wieloletni, jedyny w swoim rodzaju perkusista grupy AC/DC. Phil to człowiek, którego styl gry stał się fundamentem sukcesu zespołu. Brak zbędnych popisów, niesamowita precyzja i prostota, która ma potężną siłę urażenia. To jego bębny słyszycie w takich nieśmiertelnych przebojach jak Back in Black, Highway to Hell czy Thunderstruck. Dziś jubilat kończy 72 lata, a my świętujemy razem z nim. Kończąc nasze dzisiejsze spotkanie z muzyczną historią, nie możemy zrobić nic innego, jak tylko oddać hołd dzisiejszemu jubilatowi z AC/DC. Zostawiamy was z utworem, który idealnie pasuje do wtorkowego tempa. Rozrusza każdego na placu Łuczkowskiego i da potężnego kopa energetycznego na resztę dnia. Nogi same chodzą, a głowa sama się buja. Przed wami Phil Root.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki aut osobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Telefon 505 180 770. Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiej.

0: Go 15 Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plateau, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
4: Reklama. Bonton Radio. Na dzień

0: Macie zegarek na ścianie? To przyjrzyjcie się, zobaczcie, jak ten czas szybko leci. Jeszcze tylko 10 minutek i będzie godzina 12. No, tak to właśnie się dzieje, moi kochani. Ja was już w tym momencie serdecznie zapraszam na zbliżające się wiadomości, punktualnie właśnie w samo południe. No i też za dzisiaj serdecznie wam dziękuję. Drugi dzień tygodnia właśnie pyknął w programie Bonton na dzień dobry, także mamy go za sobą. Przechodzi do historii. No ale jutro piszemy nową historię od godziny 7, więc serdecznie was zapraszam, żebyście byli razem ze mną. Dziękuję wam serdecznie. Pozdrawiam. Do jutra.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
3: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
6: Wybiło południe w radiu Bon Ton, czas na wiadomości.
7: Służby przeszukują jezioro Juxt na Mazurach. Szukają 18-latka. Od dziś w Polsce nowy premier Węgier. To jego pierwsza wizyta zagraniczna. Po 3 tygodniach imienia doczekała się nowa mieszkanka warszawskiego zoo. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa akcja poszukiwawcza na jeziorze Juxty na Mazurach. Poszukiwany jest 18-latek, który wpadł do wody po wywróceniu się roweru wodnego. Służby zostały zaalarmowane dziś z samego rana. 3 osobom udało się wyjść z jeziora o własnych siłach. Ich towarzysz wciąż jest zaginiony. To grupa młodych mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat. Premier Węgier Peter Madziar rozpoczyna dziś swoją pierwszą zagraniczną wizytę po wygranych wyborach. Pierwszy przystanek to Kraków. Ta część wizyty następcy Viktora Orbana w Polsce śledzić będzie Katarzyna Mynaczek. Kasiu, co dokładnie wydarzy się w Krakowie i jaki jest dalszy plan pobytu premiera Węgier w Polsce?
8: Wizyta na Wawelu rozpocznie się po południu. Delegacja ma zwiedzić Katedrę Wawelską i spotkać się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Zaplanowano też złożenie wieńców m.in. przy pomniku świętego Jana Pawła II, przy krzyżu świętej Jadwigi i przy grobie króla Stefana Batorego. W czasie przejazdu premiera wystąpią jedynie niewielkie utrudnienia w ruchu i jego chwilowe wstrzymanie. Po Krakowie premier Węgier koleją pojedzie do Warszawy, gdzie spotkać ma się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Rozmowę z nim zapowiedział też marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Na koniec swojej wizyty w Polsce odwiedzi Gdańsk. Tam planowane jest spotkanie z Lechem.

0: Wałęsą.
1: To była Katarzyna Mynarczyk. Dziękuję. Są nowe informacje w sprawie wyjazdu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro do Stanów Zjednoczonych. Według agencji Reutera za szybkim wydaniem wizy miał stać zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau, który miał wydać odpowiednie instrukcje po sygnale od ambasady USA w Warszawie. Reuters podaje, że decyzja miała zostać podjęta w trybie pilnym z powołaniem się na względy bezpieczeństwa narodowego. Prokuratura Krajowa sformułowała wobec Ziobry 26 zarzutów związanych głównie z zamieszaniem wokół Funduszu Sprawiedliwości. Już dziś na Stadionie Śląskim zagra Metallica. Występ legendy na żywo zobaczy 70 tysięcy fanów. Bilety wyprzedały się w błyskawicznym tempie. Już wczoraj dla wielbicieli zespołu otwarto pop-up store w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym, a w środku limitowane gadżety.
2: Udało nam się upolować winyl, plakat ten limitowany na Chorzów, koszulki limitowane na Chorzów,
3: kostki do grania na gitarze.
2: Miłość do zespołu kosztuje.
1: Dla kierowców spore utrudnienia, zakazy zatrzymywania się wokół stadionu i zamknięty wjazd na pobliskie osiedle. To już teraz. Od 16 ruchem kierować będzie policja. Od strony Chorzowa nie będzie można skręcić pod stadion. Parking kosztuje 100 zł i miejsc na pewno zabraknie, dlatego warto wybrać tramwaj, mówi Justyna Koch z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
4: Posiadacze biletów na koncert mogą korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie.
1: Przed i po koncercie w Katowicach uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów. Otwarcie bram o 16:00. Metallica zacznie show o 20:30. Zespół wraca na Stadion Śląski po 18 latach. Młoda alpaka, która urodziła się w warszawskim zoo, ma już imię. 3-tygodniowa samiczka będzie się nazywała Suzy. Warszawski Ogród Zoologiczny poinformował, że w plebiscycie wzięła udział rekordowa liczba 25 tysięcy głosujących.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Sprawdzamy, co tam na chełmskim niebie, bo pogoda trochę kręci dziś piruety, chociaż słońce zaczyna dominować nad chmurami. Mamy już solidne 20 stopni. Jednak mogą pojawić się niekiedy chmury. Synoptycy zapowiadają też, że wieczorem może przelotnie pokropić. Na barometrach 1002 hektopaskale.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
7: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
8: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
6: 5 po 12, Jarek Hołota, witam w rytmie dnia. Drugi dzień tygodnia. Bierzemy z marszu i podkręcamy tempo. Dziś 19 maja, imieniny Piotra i Celestyna. Przesyłamy najcieplejsze życzenia. W kalendarzu nietypowych świąt mamy dziś Dzień Dobrych Uczynków. No to zróbcie dziś coś miłego dla kogoś obok, choćby to miało być zrobienie komuś kawy w biurze. A z historii, w 1922 roku narodziła się kultowa marka, czyli Polski Ruch. Pamiętacie jeszcze te kioski z gazetami? Na każdym rogu w Chełmie były.

Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

trzeba przyznać, że Zalia to taki nasz wokalny diament. W rytmie dnia w Radiu Bon Ton 12 minut po 12. Taka szybka pigułka wiedzy na wtorek. Badanie.

pokazują, że zrobienie jednego bezinteresownego dobrego uczynku uwalnia w naszym mózgu tyle samo endorfin, co zjedzenie tabliczki czekolady. Macie więc darmowy i zdrowy sposób na genialny humor. Wystarczy być dziś miłym dla sąsiada.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
3: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm, Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny staw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki.

0: do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

23 minuty po 12 to Cutting Crew i I Just Die In Your Arms Tonight w rytmie dnia w Radiu Bonton. W sieci krąży hit o mieszkańcu bloku, który zamontował na swoim balkonie małą domową turbinę wiatrową zrobioną ze starego wentylatora biurowego i plastikowych butelek. Internauci śmieją się, że facet produkuje darmowy prąd do ładowania telefonu, ale sąsiedzi narzekają, że przy silniejszym wietrze konstrukcja brzmi jak startujący helikopter. No, u nas w Chełmie ekologia też jest w cenie, ale bezpieczniej i ciszej dla sąsiadów będzie po prostu ładować baterie dobrą energią z radia Bonton oczywiście. Najlepsza muzyka już teraz. Santek Smykiewicz. Pomimo burz, tych zapowiadanych dziś po południu.

0: Łażą najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Hełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Twoje, moje!
3: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
4: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Co? Za darmo?
3: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Recepta na udany dzień?
12: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
11: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
13: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
14: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
15: Reklama.
14: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
16: Sport, Marcin Petruk. Granica Dorohusk wciąż niepokonanym liderem chełmskiej klasy A. W 18 kolejce rozgrywek zespół prowadzony przez Jacka Ziarkowskiego zgarnął kolejne 3 punkty, 4-0 wygrywając na wyjeździe z Unią Białopole. Lider A klasy powiększył w ten sposób przewagę do 9 punktów nad goniącym go Orłem Srebrzyszcze, który z kolei bezbramkowo zremisował z zamykającą ligowe podium Wiktorią Żmudź. Zmian w czołówce nie ma również po 15 kolejce zmagań w chełmskiej klasie B. Stawce przewodzi GKS Pławanice Kamień, który 4-3 wygrał u siebie z zamykającymi tabelę rezerwami Orła Srebrzyszcze. Punkt straty do lidera ma z kolei Sewena Sawin po pewnej wygranej 9-0 nad drugim zespołem Frasati Fajsłowice. Na trzeciej lokacie B klasy nadal znajduje się KS Bezek, który 5-1 wygrał z rezerwami Unii Rejowiec. Kolejne powołania zapaśników cementu Grywa Chełm. Troje reprezentantów klubu, czyli Natalia Strojna, Andrzej Barabas i Kamil Kierejewski, powalczą w tym tygodniu o medale podczas Mistrzostw Europy U15. Mówi wiceprezes cementu Gryfa Zdzisław Biały.
17: Razem z nimi jeżdża tutaj nasz trener klubowy Krzysztof Gajek, który na co dzień jest trenerem w klubie Cement Gryf Chełm, a pracuje również w szkole podstawowej nr 8. Również do sztabu szkoleniowego reprezentacji kobiet powołanie otrzymał trener Dariusz Kucharski, co jest wielkim wyróżnieniem dla wysokiego poziomu pracy szkoleniowej tego trenera. 20 maja Kamil Kierejewski rozpocznie swoje pierwsze walki, natomiast Natalia i Andrzej Barabas rozpoczną swoje walki 21 maja. Trzymamy mocno kciuki za całą reprezentację Polski, a szczególnie dla naszych reprezentantów, którzy będą reprezentowali nasz klub i nasze miasto.
16: Gospodarzem europejskiego czempionatu będzie bułgarskie miasto Samokow.
14: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
18: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Cofnęliśmy się o 30 lat. NSYNC, I want you back. W rytmie dnia w Radiu Wanton za 25 minut 13. Już za chwilę na naszej antenie przeniesiemy się w czasie, by odkryć kolejne fascynujące sekrety z przeszłości naszego regionu. Eliza Kudelska-Nowosad oraz Zbigniew Lubaszewski zapraszają na najnowsze, niezwykle ciekawe kroniki miasta. Już za chwilkę, wcześniej jeszcze Damiano David i The First Time w Radiu Bonton.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: co wynikło z rozstrzygnięcia konkursu architektonicznego na studium planu szczegółowego terenu śródmiejskich Chełma. O tym zawiadamiał Sztandar Ludu w numerze z 22 czerwca 1971 roku. Do udziału w tej rywalizacji zaproszono 8 zespołów autorskich, 2 z Lublina, po jednym z Bydgoszczy, Zielonej Góry, Łodzi, Warszawy, Koszalina i Krakowa. Konkurs miał posłużyć do aktualizacji planu ogólnego miasta. Nadto miał być pomocny przy podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych i opracowań realizacyjnych. Opracowaniem objęto obszar blisko 100 hektarów. W dość odległej perspektywie program miał też przewidywać lokalizację centrum handlowo-gastronomicznego, usług rzemieślniczych, kompleksu rozmaitych szkół, ośrodka kulturalnego, domów kultury, kin, teatru i administracyjnego, hoteli, obiektów sportowych. Główną funkcją śródmieścia miała być bowiem w przyszłości obsługa ludności miasta i podregionu. W oczach sądu konkursowego żadna praca nie wyczerpywała w pełni problematyki konkursu, zatem nie przyznano nagrody. Drugą otrzymał zespół bydgoski. 3 prace, zielonogórską, lubelską i łódzką, uhonorowano równorzędnymi wyróżnieniami.
1: Przełom lat 60. i 70. to oprócz rozwiązywania różnorodnych problemów, jeśli chodzi o funkcjonowanie miasta, chociażby związanych z podziemiami, to również próba opracowania bardziej szczegółowych planów zagospodarowania miasta. No i tutaj pojawia się kwestia zagospodarowania Śródmieścia. Ono rzeczywiście było takim problemem. Nie dość, że to właśnie w tym rejonie doszło do katastrof związanych z podziemiami, a więc kwestia zabezpieczenia była dosyć istotna, no ale również pojawiały się jakieś koncepcje zagospodarowania Śródmieścia i tutaj wybrano dosyć ciekawą metodę, bo ogłoszono konkurs, architekci z całej Polski zgłosili się do tego konkursu i przygotowywali pewne pomysły, propozycje. Miało to być taką podstawą, aby później już opracować szczegółowy plan. Trzeba przyznać, że plany były bardzo optymistyczne, bo w zasadzie przewidywały taką całkowitą przebudowę Śródmieścia Chełma. Miało powstać mnóstwo nowych obiektów związanych z handlem, z rzemiosłem, z kulturą, domy kultury nawet w liczbie mnogiej, więc rzeczywiście plany były daleko idące. Częściowo próbowano oczywiście te plany realizować, no ale nie ma co ukrywać, że właściwie to Śródmieście Chełma no, nadal wygląda no tak jak właściwie wyglądało. Oczywiście w wielu fragmentach się zmieniło. Brano pod uwagę również w tych zmianach te propozycje, które wtedy formułowano, ale do takiego generalnego przekształcenia nie doszło, jak chociażby wybudowanie takiej dzielnicy związanej z życiem kulturalnym w rejonie ulicy Pocztowej. Tam rzeczywiście miał być domek kultury.

kultury, teatr, no ale ostatecznie niestety do tego nie doszło, ale rzeczywiście takie różnorodne propozycje się tutaj pojawiały. To Śródmieście miało być takim centrum obsługi mieszkańców Chełma, jak również mieszkańców okolic Chełma, tak to traktowano, czyli ten Chełm miał właśnie funkcjonować jako taki ośrodek oświaty, kultury i wielu takich właśnie innych działań. Rzeczywiście wiązało się to również ze wzrostem liczby ludności Chełma, to był jednak okres, kiedy ta liczba rosła dosyć intensywnie i już dochodziła do 40 000, z czasem przekroczyła. Przewidywano, że nawet przekroczy 50 000, więc rzeczywiście tego rodzaju plany trzeba było formułować. No myślę, że ciekawy taki wątek, że rzeczywiście w tym czasie podjęto tego rodzaju działania, jeśli chodzi o zagospodarowanie centrum Chełma.

Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą

0: jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
1: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
2: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
3: Autopromocja.
5: Bonton Radio.

to Eben, jego najnowsza propozycja Hollow w rytmie dnia w Radiu Bon Ton za 5 minut 13. Japońscy naukowcy stworzyli urządzenie, które potrafi przetłumaczyć miauczenie kota na ludzką mowę z dokładnością do 90%. Podobno większość krótkich komunikatów to po prostu jestem głodny, daj mi spokój albo dlaczego jeszcze nie śpisz. No, dobrze, że radio nie potrzebuje tłumacza. My nadajemy czystą, zrozumiałą dawkę hitów i najważniejszych informacji. Za chwilę 13. Wiadomości już za 5 minut. Olivia Dean tymczasem.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama. W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama.
2: Jest 13 w Radiu Montan. Czas na wiadomości.
3: Zestrzelony dron nad Estonią. Mamy pierwsze informacje w tej sprawie. Sztuczna inteligencja po obu stronach przy rekrutacji pracowników. Polskie matki są coraz starsze. GUS podał nowe dane o powiększaniu się polskich rodzin. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek informacje z Estonii. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w estońskiej przestrzeni powietrznej, o czym informuje minister obrony Hanno Pevkur. Jak dodał, najprawdopodobniej był to dron ukraiński. Nowy premier Węgier Peter Modziar rozpoczął wizytę w Polsce. To pierwsza zagraniczna podróż następcy Viktora Orbana po wygranych wyborach. Wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki z Polski 2050 mówi, że liczy na dobre relacje z nowym rządem w Budapeszcie, choć jak dodaje, nie zabraknie tematów, w których oba kraje będą się różnić.
4: Tutaj bym się nie spodziewał na każdym froncie
5: kontakty gospodarcze z Rosją, tak?
4: To, co my możemy zrobić, to zaproponować Węgrom dostęp do naszych portów, dostęp do surowców, które są sprowadzane przez Polskę. Myślę, że to będzie wyzwanie, żeby przekonać Węgrów do szybkiego odejścia od importu paliw z Rosji.
3: Swoją wizytę w Polsce węgierski premier zaczyna w Krakowie. Później pojedzie pociągiem do Warszawy, gdzie spotka się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Z kolei w Gdańsku zaplanowano rozmowę z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Coraz więcej firm, ale i kandydatów używa sztucznej inteligencji przy rekrutacji pracowników. Prawie połowa poszukujących pracy korzysta z nowych technologii, a jednocześnie tylko 7% polskich firm ma konkretne wytyczne dotyczące AI, mówi ekspertka Pracuj.pl Anna Goreń.
6: Kandydaci rzadko przyznają się do wspierania się technologią. 45% obawia się, że pracodawca negatywnie oceniłby użycie AI, co grozi przypięciem im łatki oszusta.
3: Firmy raczej nie mają problemu, gdy kandydat użyje AI do stworzenia CV czy przygotowania się do rozmowy, ale wykorzystywanie jej w trakcie rozmowy dopuszcza już tylko 3% poszukujących pracowników. Kobiety w Polsce rodzą pierwsze

0: dziecko średnio w 31 roku życia. To 5 lat później niż jeszcze 25 lat temu. Mimo to Polki są wciąż jednymi z młodszych matek w Europie. Główny Urząd Statystyczny podał nowe dane z okazji zbliżającego się Dnia Matki. Wynika z nich także, że wzrosła liczba dzieci pozamałżeńskich. Obecnie to już ponad 28%, podczas gdy w latach 80. było to średnio niespełna 5%. Utrudnienia dla kierowców, gratka dla fanów. Dziś jedno z największych muzycznych wydarzeń tego roku w Polsce. Zespół Metallica po 18 latach znów zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na koncert czeka m.in. Grzegorz Kozioł.
1: Metallica występowała w Polsce kilkanaście razy, a w Chorzowie trzykrotnie. Pierwszy raz 13 sierpnia 1991 roku u boku AC/DC. Wszystkie koncerty gromadziły dziesiątki tysięcy fanów, dlatego organizatorzy dzisiejszego wydarzenia spodziewają się pełnej frekwencji. W 2008 roku na Stadionie Śląskim obecnych było około 60 tysięcy osób. Dziś może ich być o 10 tysięcy więcej.
0: Policja zachęca do przejazdu komunikacją miejską, ponieważ w związku z koncertem kierowcy muszą liczyć się ze sporymi zmianami w organizacji ruchu. Dla osób z biletem na Metallicę przejazdy są bezpłatne dziś od 13 do 1 w nocy.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Sprawa posesji przy ulicy Krótkiej w Chełmie, o której już informowaliśmy, nadal pozostaje nierozwiązana. Rodzina od lat nie może podłączyć domu do miejskiej kanalizacji z powodu braku zgody jednego ze współwłaścicieli nieruchomości. Mieszkańcy korzystają z toalety zewnętrznej, co, jak wskazują sąsiedzi, z kolei powoduje uciążliwości. Miasto przyznaje, że obowiązek podłączenia do sieci istnieje, ale bez porozumienia stron lub decyzji sądu nie może skutecznie wyegzekwować wykonania przyłącza. Wkrótce Chełm opanuje kolorowa i pełna energii atmosfera senioraliów. W programie wydarzenia znajdą się koncerty, zabawa oraz konkursy, m.in. na ikonę stylu, inspirowaną Coco Chanel i najpiękniejszy kapelusz. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchamia program wsparcia dla rolników poszkodowanych przez wiosenne przymrozki. Rząd zapowiada zarówno pomoc finansową, jak i reformę systemu ubezpieczeń upraw. O czym więcej za niecałe pół godziny. Zapraszam o 13.30.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
6: Słońce oficjalnie wygrało pierwszą połowę meczu z chmurami, ale trwa druga część tego spotkania. No i jaki będzie wynik? Czas pokaże. Jak na razie 20 stopni na termometrach w Chełmie i 1002 hektopaskale na barometrach.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
7: Bonton Radio. 104,9 FM. W rytmie dnia.
8: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
6: 6 po 13. Jarek Hołota. Witam raz jeszcze w rytmie dnia. W rytmie wtorku, jeśli wtorkowe obowiązki dają wam popalić, no to zróbcie głęboki wdech. Jesteśmy tu, żeby podać wam najlepszy muzyczny tlen. Już teraz Eric Carmen, a za chwilę pan Eminem.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
4: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Reklama.
11: Bonton Radio.

Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. 20 minut po godzinie 13 to wtorkowy rytm dnia w Radiu Bon Ton. W jednym z miast kierowca dostał mandat za to, że na fotelu pasażera przewoził ogromnego pluszowego misia przypiątego pasami, a policja uznała to za próbę oszukania kamer na pasie dla autobusów. Tłumaczył, że miś to jego jedyny przyjaciel w podróży i dba o jego bezpieczeństwo. No, w naszym mieście możecie wozić kogo chcecie, byle pasy były zapięte. A jeśli brakuje wam towarzystwa w aucie, to przecież Radio Bon Ton jedzie z wami jako najwierniejszy kumpel.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy, ceny już od 800 zł za metr kwadratowy, ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy.

0: Tropiczne palmy, oliwki, oleandry, rośliny na balkony i tarasy, nawozy i środki ochrony roślin, grille, donice ceramiczne domowe i ogrodowe, glebogryzarki, kosiarki, kosy spalinowe, artykuły gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza i kosmetyki. Szczegóły na facebookowym fanpage'u. Bisko Dom i Ogród, Chełm, Rampa Brzeska 27.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co, udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
1: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
7: Reklama.
8: Eliza Kudolska-Nowosad. Zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości. Jest 13.30. Sprawa nieruchomości przy ulicy Krótkiej w Chełmie ma ciąg dalszy. Chodzi o rodzinę, która od lat nie może podłączyć się do miejskiej sieci kanalizacyjnej, choć jak wynika z odpowiedzi magistratu, taki obowiązek istnieje. Temat został poruszony podczas obrad Komisji Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska Chełmskiej Rady. Radny Łukasz Krzywicki informował, że mieszkanka jeszcze w 2016 roku miała otrzymać nakaz przyłączenia posesji do kanalizacji. Do dziś jednak przyłącza nie wykonano. Powodem ma być brak zgody jednego ze współwłaścicieli nieruchomości. Po publikacji artykułu do redakcji zgłosiła się sąsiadka rodziny. Twierdzi, że zewnętrzna toaleta znajduje się bardzo blisko granicy jej działki i powoduje uciążliwości. Urząd Miasta Chełm potwierdza, że zna sprawę i wie o korzystaniu przez mieszkańców z toalety zewnętrznej. Ratusz przyznaje też, że obecny stan narusza przepisy nakładające obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Jednocześnie urzędnicy tłumaczą, że bez zgody wszystkich współwłaścicieli nie ma skutecznych narzędzi administracyjnych, które pozwoliłyby wykonać przyłącze. Miasto wskazuje, że jedyną skuteczną drogą pozostaje rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Współwłaścicielka została też skierowana do Centrum Mediacji w Chełmie, aby spróbować polubownie rozwiązać konflikt. Urząd przyznaje również, że nie sprawdzał osobno lokalizacji wychodka względem granic sąsiednich działek. Jak podaje ratusz, do tej pory nie wpłynął oficjalny wniosek sąsiadów skarżących się na uciążliwości. Sprawa pozostaje więc wciąż nierozwiązana. Miasto czeka na rozstrzygnięcie sądu, a mieszkańcy ulicy Krótkiej nadal mierzą się z problemem, który dotyczy podstawowych warunków sanitarnych. 26 maja ulice Chełma zatętnią energią, kolorem i muzyką. Wszystko za sprawą chełmskich senioraliów.
9: To wyjątkowe święto seniorów pełne muzyki, integracji i dobrej zabawy. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11 uroczystym marszem z placu doktora Edwarda Łuczkowskiego do Parku Miejskiego imienia Unii Europejskiej. W programie znalazły się występy artystyczne seniorów, bezpłatne badania profilaktyczne, masaże, zabiegi kosmetyczne, poczęstunek oraz zabawa taneczna z DJ-em. Organizatorzy przygotowali także liczne atrakcje i niespodzianki.

0: dla uczestników.
1: Mówi Kacper Jasek z Chełmskiego Magistratu. Chętni będą mogli wziąć udział w konkursie na ikonę stylu inspirowanym ponadczasową twórczością Coco Chanel oraz na najpiękniejszy kapelusz.
0: Kapelusze zgłaszane do konkursu należy przynieść do 22 maja do Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Chełm, który znajduje się przy ulicy Obłońskiej 20.
1: Organizatorzy zachęcają do udziału nie tylko seniorów, ale także ich rodziny, wnuki i wszystkich mieszkańców.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
1: W związku z dotkliwymi stratami spowodowanymi tegorocznymi przymrozkami wiosennymi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchamia wielopoziomowy program pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych. Podczas wystąpienia w Sejmie minister Stefan Krajewski zapowiedział nie tylko doraźne wsparcie finansowe, ale też szeroką reformę systemu ubezpieczeń rolnych. Informował, że resort już podjął działania mające na celu zabezpieczenie wsparcia finansowego dla gospodarstw rolnych. 6 maja do Komisji Europejskiej został skierowany wniosek o uruchomienie nadzwyczajnej pomocy dla producentów owoców dotkniętych skutkami przymrozków. Jednocześnie w ustawie budżetowej na ten rok zabezpieczono 629 milionów złotych na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych. Te pieniądze mają umożliwić sfinansowanie polis o łącznej wartości blisko miliarda złotych. W całym kraju działają komisje powołane przez wojewodów, których zadaniem jest szacowanie strat wyrządzonych przez przymrozki. Inaczej wygląda procedura w przypadku suszy. Rolnicy będą zobowiązani do korzystania z tak zwanej aplikacji suszowej. Pierwsze tegoroczne dane z monitoringu suszy, które posłużą do uruchamiania pomocy, mają być dostępne 21 maja.

Wiktor Waligura i Driscoll. Cztery pory roku za 20 minut 14. To wtorkowy rytm dnia w Radiu Bonton. Słyszeliście? Podobno w Szwecji powstał pierwszy hotel, w którym cena za pokój zależy od tego, jak mało korzystasz z telefonu podczas pobytu. Im mniej scrollujesz, tym mniej płacisz, a jeśli wytrzymasz całą dobę offline, nocleg masz za darmo. Wyobrażacie sobie taki biznes u nas? Połowa hełma zbankrutowałaby w godzinę. Ale z drugiej strony, ile czasu zostałoby na rozmowy i słuchanie dobrej muzyki? A jeśli dobra muzyka, to oczywiście w Radiu Bonton. Już teraz Sting.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Łoszpak, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Łoszpak, Chełm Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Łoszpark. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
8: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych.

0: Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Reklama. Bonton Radio.

Self Control i Lara Brannigan w rytmie dnia w Radiu Bon Ton za 5 minut 14. W sieci technologii, w świecie technologii głośno o robocie, który potrafi idealnie złożyć ubrania w kostkę i schować je do szafy w niespełna minutę. Urządzenie ma wejść do sprzedaży za 2 lata, no i czuję, że to będzie najlepiej sprzedający się sprzęt domowy w historii ludzkości. Za chwilę 14:00 sprawdzimy, co słychać w kraju i na świecie.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
4: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
1: Reklama.
5: 14 na zegarach, a w głośnikach najświeższe wiadomości Radia Bonton.
6: Zestrzelony obcy dron, który wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną. Policja na tropie złodziei blachy z zabytkowego pałacu. Wałęsa i Buzek z nową nagrodą Unii Europejskiej. Agnieszka Trojanowska, BIS. Łotewskie wojsko informuje o wtargnięciu obcego drona w przestrzeń powietrzną Łotwy. Podrywane zostały myśliwce NATO patrolujące przestrzeń powietrzną trzech państw bałtyckich. Ruch pociągów na granicy wschodniej został wstrzymany. Mieszkańcom m.in. Krasławia, Preili, Lucyna, Rzeżyc oraz ich okolic nakazano szukanie schronienia w budynkach. Z powodu zagrożenia w przestrzeni powietrznej w szkołach zawieszono trwające egzaminy z języka ojczystego. Łotewski minister obrony informuje, że był to najprawdopodobniej dron ukraiński. Dwaj Polacy znaleźli się wśród laureatów nowej nagrody Unii Europejskiej. Lech Wałęsa i Jerzy Buzek odebrali dziś w Strasburgu europejskie ordery zasługi przyznawane po raz pierwszy w historii. Unia w ten sposób postanowiła honorować osoby, które nie tylko wierzyły w ideę zjednoczenia Europy, ale efektywnie ją budowały. Wałęsa otrzymał najwyższy tytuł o nazwie wybitnego laureata, Buzek o nazwie honorowego.
7: To dla mnie ogromny zaszczyt. Traktuję to wyróżnienie jako uznanie dla Was wszystkich, całego Parlamentu Europejskiego. To, co udało się zrobić, to dzięki Wam. Dziękuję Wam.
6: Mówił tuż po wręczeniu orderu Jerzy Buzek. Na liście nagrodzonych znaleźli się również Wołodymyr Załański i Angela Merkel. Łącznie 20 nazwisk z całego kontynentu. Policja zatrzymała podejrzanych o kradzież blachy z zabytkowego pałacu w Jernatowie w Lubuskiem. Mieli tego dokonać nieraz. Dwóch zatrzymanych w wieku 29 i 33 lat skusiła miedź, z której wykonano dach, a traktowali zabytek jako stałe źródło swojego dochodu. Teraz grozi im do 5 lat więzienia. Nie tylko pielęgniarki szkolne, ale także położne sprzeciwiają się zmianom w ustawie przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Uważają, że mogą one osłabić ich zawód i pogorszyć jakość opieki nad pacjentami. Ministerstwo Zdrowia odpowiada, że zmiany mają jedynie ułatwić kształcenie i wejście na rynek pracy, o czym Szymon Kępka.
8: Samorząd pielęgniarek i położnych krytykuje m.in. pomysł uproszczenia nauki zawodu i likwidacji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, mówi Mariola Łodzińska, prezeska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
9: Stać nas na marnotrawienie takich cennych umiejętności i doświadczenia zawodowego.
8: Pielęgniarki mówią też o brakach kadrowych w systemie ochrony zdrowia. Mówią o zmieniającej się demografii. Zwracają uwagę, że część doświadczonych położnych nie ma dziś łatwej drogi do zmiany swojego zawodu na pielęgniarkę, mimo że takich właśnie pracowniczek brakuje. Gabriela Hoffman z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie.
10: Położne straciły pracę. Pracują jako salowe. Nie każda chce ukończyć kurs, bo będzie zatrudniona wtedy na...

0: dużo gorszych warunkach niż po licencjacie pielęgniarstwa.
1: Projekt proponowany przez Ministerstwo Zdrowia trafił do konsultacji społecznych. Te potrwają miesiąc.
2: Satelita Smile wystartował nad ranem z Europejskiego Portu Kosmicznego w Gujanie Francuskiej. Sonda przez 3 lata będzie obserwować pole magnetyczne Ziemi i zorze polarne. Pierwszy sygnał wysłany z satelity już został skutecznie odebrany. To wspólna misja Europejskiej Agencji Kosmicznej i Chińskiej Akademii Nauk.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
4: Czas na szybki meldunek pogodowy. Dobiliśmy do dzisiejszego maksimum i mamy na licznikach 21 stopni. Niebo nad placem Łuczkowskiego przetarło się i można powiedzieć, że błękit rządzi. Ciśnienie trzyma wysoki poziom, 1002 hektopaskale, wiatr ledwo wyczuwalny, krótko mówiąc, idealny moment na popołudniową kawę, najlepiej z widokiem na naszą chełmską górkę.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
6: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
4: 5 po 14, Jarek Hołota. Witam wszystkich, którzy odliczają już minuty do końca pracy. Trzymajcie się ciepło, metal naprawdę blisko.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Jedziemy z teatrem. Pod tym hasłem od 18 lat pasjonaci sceny ruszają w Polskę, by docierać tam, gdzie na co dzień nie ma dostępu do teatralnych instytucji. To wyjątkowa szansa, by doświadczyć magii spektaklu na żywo. Mowa o programie Teatr Polska, organizowanym przez Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego. Cała idea czerpie z pięknej tradycji międzywojennej reduty Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego, która jako pierwsza zapisała się w historii jako teatr prawdziwie objazdowy. W tym roku w trasę rusza aż 18 zespołów teatralnych, które odwiedzą kilka

0: 50 miejscowości w całym kraju. W najbliższy weekend ta teatralna inicjatywa dotrze również do nas. Monika Łupkowska, zapraszam na rozmowę z...
1: Marcin Woszczewski, latający teatr Kantorowi, a także dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rudziechucie. Chciałbym zaprosić do miejscowości takich jak Krasnystaw, Włodawa i Ruda Huta, a przyjedzie latający teatr Kantorowi ze spektaklem Anatomia zdarzeń, kieszenie pełne wspomnień. Spektakl, który jest wśród kilkunastu spektakli w programie Teatr Polska i naszym zadaniem jest dotrzeć do takich miejscowości, takich miejsc, gdzie zapotrzebowanie na teatr jest duże, a możliwości, żeby zobaczyć spektakl, są niestety mniejsze i tutaj wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, myślę, że to spotkanie będzie takie idealne i będzie w jakimś zakresie tutaj wypełniać potrzeby na kulturę, tą taką teatralną, kulturę teatru. Zarówno Krasnystaw, Włodawa, jak i Ruda Huta zobaczy spektakl Anatomia zdarzeń, kieszenie pełne wspomnień. Jest to spektakl wyreżyserowany przez Joannę Gerig. Spektakl, który, jak nasza nazwa mówi, czyli latający teatr Kantorowi, lekko nawiązujący do sztuki Kantora. Niemniej jednak nie jesteśmy tutaj odtwórcami i nie będziemy grać umarłej klasy, tylko mamy nasz scenariusz wynikający z naszych wspomnień, naszych zdarzeń, które przywołamy na scenie.
0: Czy jest jakaś kategoria wiekowa?
1: Myślę, że szerzej nie chcielibyśmy ograniczać wieku w praktycznie żaden sposób. Oczywiście mowa naszego spektaklu, język naszego spektaklu może być dla małych dzieciaczków za trudny, niemniej jednak myślę, że jest to spektakl skierowany do widza w każdym wieku. Po pierwsze, ci starsi, ci w naszym wieku na pewno po tym spektaklu obudzą swoje wspomnienia, natomiast ci młodsi, którzy wchodzą w życie, wchodzą w dorosłość, może czasami się zastanowią, czy warto coś wyrzucić, co może być pamiątką, co może być właśnie takim wehikułem czasu. Ten spektakl to jest taki jeden wehikuł czasu naszych wspomnień zebranych w konstrukcję scenariusza i w finalnej prezentacji scenicznej.
0: Jak się też tworzy taki spektakl, który gdzieś niesie taką dawkę tego wehikułu czasu? Które momenty wybrać, żeby one zaistniały na scenie? Jak to się robi?
1: Tutaj ogromna zasługa naszej reżyserki Joasi Gerig. Myślę, że gdyby nie ona, ten spektakl nie wyglądałby tak. A że ten spektakl staje się wartościowy, to mieliśmy niejednokrotnie możliwość rozmowy po spektaklu i ludzie mówią, że wchodzą w te nasze wspomnienia. Natomiast jeżeli chodzi o samą pracę, to Joasia nas tak poprowadziła, że myśmy praktycznie krok po kroku na zasadzie takiego uruchamiania wspomnień, czyli ja wspominam jakąś sytuację z życia, komuś coś się przypomina. Tak powstał scenariusz. Każdy z nas przywołał jakieś swoje wspomnienia. Oczywiście podobieństwo, zbieżność niektórych sytuacji jest duża, ale każdy z nas w podobnej sytuacji inaczej to przeżył i my staramy się to odzwierciedlić na scenie. Myślę, że każda sentencja każdego z nas, czyli aktorów, nawiązująca do tej czy innej sytuacji jest kompletnie inna, a jednak mimo wszystko to, co się dzieje w spektaklu, to łączy się w taką przepiękną, bardzo refleksyjną całość, która to refleksja wyłania się na samym końcu spektaklu. I jeżeli ktoś jest też z dużym progiem wrażliwości, to może się wzruszyć i to nas też napędza, bo to jest piękne, jak pobudzamy właśnie tą emocję.
0: Czy ten spektakl też ewoluował na przykład na przestrzeni go pokazywania?
1: Myślę, że jest w 99% ten szkielet scenariusza bardzo taki stały, natomiast on jest też żywy pod względem relacji z publicznością.
0: No właśnie.
1: My stanowimy w pewnym momencie jedno ciało, które współpracuje razem ze sobą. Mieliśmy takie sytuacje, że po spektaklu ludzie mówili, że widząc rekwizyty na naszym stole, chcieli podejść i powiedzieć, jakie mają wspomnienia, jakie mają skojarzenia, nie wiem, z krzyżykiem, z ramką na zdjęcie, z brzytwą, czy z jakimś jeszcze innym rekwizytem.
0: No właśnie tak mi się wydawało przy tym, co pan wcześniej powiedział, że właśnie to mogło być takim czynnikiem zapalnym do tego, żeby tych historii chciało się więcej jeszcze opowiedzieć na scenie, dorwanych właśnie od tej publiczności.
1: Kształt spektaklu jest w takim przysłowiowym ringu, więc wszyscy jesteśmy jak przyjaciele,

0: jednym stole, więc siadamy razem do tego stołu. Niemniej jednak aktorzy muszą wykonać swoją pracę, więc zapraszam do tego stołu pełnego wspomnień, do tego stołu pełnego zdarzeń, które każdy z nas przynosi, żeby wyruszyć w tą podróż po swoich zakamarkach właśnie wspomnień, przywołać sytuacje, być może z dzieciństwa, być może z rodziny, być może przeróżne historie się ujawniają właśnie po tym spektaklu, bo zawsze w tych przypadkach też będziemy rozmawiać z publicznością po, tak żeby móc też z publiczności dużo korzystać, więc zapraszam bardzo serdecznie, jest to, śmiem twierdzić, że nie spektakl, tylko podróż do zakamarków wspomnień.
1: Kiedy te przeżycia, jeszcze raz przypomnijmy, możemy przeżyć?
0: Krasnystaw i to jest 22 maja, godzina 18. Następnego dnia, 23 maja, Włodawa, również godzina 18. I 24 maja, Ruda Huta, również godzina 18. Przy czym w Rudzie Hucie mamy też taką małą niespodziankę, bo po spektaklu, po tym takim spotkaniu, też rozmowie z publicznością, będziemy mogli pójść do takiej kawiarenki z bliskimi, myśmy sobie to tak roboczo nazwali, więc jeżeli wybieracie się na ten spektakl, no to zapraszamy z bliskimi, bo później będzie można siąść przy stole i być może ponieść się własnym wspomnieniom.
1: No więc nie pozostaje nam chyba nic innego, jak zaprosić na to piękne wydarzenie i cofnąć się w czasie za pomocą tego wehikułu czasu.
0: Dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam na spektakl Anatomia zdarzeń, kieszenie pełne wspomnień latającego teatru Kantarowi, który odwiedza Was dzięki Teatr Polska.
2: Gość radia Bon Ton. Reklama. Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach!
10: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
12: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama. Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Wilki ze świeżym bitem od Davida Getty. W rytmie dnia w Radiu Bon Ton, 23 minuty po 14. W mediach społecznościowych furorę robi trend o nazwie Cichy Spacer. Ludzie wychodzą z domu bez telefonów i słuchawek, żeby po prostu posłuchać dźwięków miasta i natury. Internauci śmieją się, że to genialne odkrycie Ameryki, bo nasi dziadkowie nazywali to po prostu wyjściem na podwórko. No, w naszym mieście mamy bardzo piękne trasy

Kolejni, no, bardzo piękne okolice. Warto czasem odpiąć się od sieci, no i wyjść na spacer. Choć radio w tle na pewno tego spaceru wam nie popsuje. Teddy Swims już teraz. A o 14.30, czyli już za 7 minut, kolejne lokalne wiadomości sportowe i Marcin Petruk.

0: Reklama. Co łączy pokolenia w naszej gminie? Pasja i kultura. Zapraszamy na podsumowanie projektu Gmina Leśniowice Zoom na twórców kultury. Już 26 maja o godzinie 17 w Centrum Kultury w Leśniowicach czeka na Was premiera filmu dokumentalnego, warsztaty rękodzielnicze oraz premierowe wykonanie piosenki o naszej gminie. Zobaczycie też występy dzieci i młodzieży oraz spotkacie lokalnych mistrzów tradycji. Projekt finansowany w ramach Kulturalnego Orlenu przez Orlen S.A. i Fundację PGNiG. Do zobaczenia!
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy.

0: oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plateau, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
3: Reklama. Na program zaprasza sponsor AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Ponton Radio Sport.
4: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Pływacki memoriał Henryka Kossakowskiego i Witolda Rudzikowskiego, który rozegrał się w Lublinie, powiększył dorobek medalowy UKS-u Wodnik Krasnystaw. Klub miał tam dwójkę reprezentantów, Zuzannę Zdybel oraz Igora Smorgę, mówi prezes Wodnika Andrzej Miciuła.
5: Zuzia popłynęła na dla siebie nietypowych dystansach i w konkurencjach. Wystawiłem ją na 400 metrów stylem zmiennym, 400 metrów stylem dowolnym, 100 metrów motylkiem i 200 metrów również stylem motylkowym. Jak zwykle sprawdziła się Zuzia, wiem, że na nią można liczyć. Nie zajęła jakichś tam pierwszych miejsc, była druga, trzecia, ale to bardzo cieszy, bo świadczy o tym, że nasze przygotowania na Mistrzostwa Polski idą w dobrym kierunku.
4: Z kolei Igor Smorga zdobył złoty medal w pływaniu na 50 metrów stylem grzbietowym, a w kategorii Open był czwarty. W wieku 75 lat zmarł Henryk Nowak, wieloletni działacz Chełmianki Chełm, który pełnił w niej funkcję wiceprezesa do spraw organizacyjnych w czasach działalności stowarzyszenia. Od lat był zaangażowany w życie Chełmianki także po formalnym zakończeniu funkcjonowania w jej strukturach. Podczas listopadowej gali 70-lecia istnienia klubu został osobiście wyróżniony złotą odznaką Polskiego Związku Piłki Nożnej, jak też medalem 70-lecia. Uroczystości pogrzebowe Henryka Nowaka odbędą się jutro w kaplicy cmentarza komunalnego w Chełmie przy ulicy Mościckiego. Grupa reprezentantów Centrum Sportów Walki Bastion w Chełmie wspólnie z trenerem Wojciechem Zaprawą ma za sobą obóz sparingowy w Karlinie. Zostali tam zaproszeni przez Kajetana Kalinowskiego i Mateusza Polskiego, aby sprawdzić swoje umiejętności wśród pięściarzy topowych polskich klubów, mówi trener Wojciech Zaprawa.
6: Każdy z nich spisał się naprawdę świetnie. Dodam, że Jakub Świdronik sam wejście szykują się do Mistrzostw Polski Kadetów, czyli Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która odbędzie się już pod koniec maja i właśnie ten wyjazd był dedykowany głównie im, żeby dopełnić ich przygotowania. Odpuściliśmy w ostatni miesiąc zawody, żeby nabrali tego głodu bokserskiego, głodu walki, żeby zatęsknili za tym ringiem i stąd ten pomysł na ten wyjazd nad morze. Naprawdę praca była bardzo mocna. Tam w tych klubach trenują bardzo utytułowani zawodnicy, medaliści Mistrzostw Polski.
4: Wspomniana Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży rozegra się w Spale.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.
8: Ja się z

Nareszcie męskie granie Orkiestra 2026, chociaż bez tego kobiecego akcentu na pewno ta orkiestra nie grałaby tak. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino w rytmie dnia w Radiu Bonton za 25 minut 15. Nie wiem, czy wiecie, ale wydry morskie trzymają się za łapki podczas snu, żeby nie dryfować i nie zgubić się na przestrzeni oceanu. Urocze, prawda? No, my na szczęście nie musimy trzymać się za ręce w pracy, no, ale trzymajmy się jednej wspólnej fali. 104,9 Radio Bonton gra dla was najlepszą muzykę w mieście. Oczywiście już teraz Rolling Stonesi, Love is Strong w rytmie dnia w Radio Bonton. A za chwilę wiadomości dla kierowców.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: To już praktycznie pewniak. Plac manewrowy zniknie z egzaminów na prawo jazdy. Wczoraj potwierdził to minister infrastruktury, zaznaczając, że to rozwiązanie ma pozytywnie wpłynąć na praktyczne wpajanie nawyków kierowcy kursantom. Pomysł nie jest niczym nowym, ponieważ plac podczas ostatecznego testu przed zdobyciem uprawnień w wielu krajach to już relikt przeszłości. Szybsza tak zwana jazda na miasto ma natomiast od razu wrzucić kandydata na głębszą wodę, żeby uczył się wykonywania manewrów w warunkach, z jakimi będzie obcował po odebraniu prawka. Ponadto resort zapowiada także zmiany w egzaminie teoretycznym, polegające między innymi na mniejszej ilości pytań.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu! Gdzie ten robot?
3: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
6: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
7: Kastorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach na kastorama.pl.
9: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: Mm-hmm.

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje muzykalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie HDK-u. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama.

Capital Cities i Safe and Sound w rytmie dnia w Radiu Bonton. 6 minut pozostało do 15. W świecie motoryzacji głośno o nowym systemie, który ma automatycznie wykrywać, kiedy kierowca zaczyna śpiewać w aucie i wtedy podbija basy w głośnikach, żeby brzmiało to bardziej profesjonalnie. No, ja mam nadzieję, że porady Marcina sprzed kilku minut dla kierowców pomogą wam wybrać na przykład luźniejszą drogę do domu, na której możecie bez wstydu testować na przykład swoje wokalne talenty. Teraz czas na dawkę muzyki. Na chwilkę, bo za chwilę 15 i najświeższe wiadomości. Teraz Kuba i Kuba.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama. Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis. A także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.pl.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić?

0: nieruchomość?
1: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
0: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
1: Zadzwoń 664 775 457
0: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
2: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
3: Reklama.

0: Jest 15 w Radiu Bon Ton, czas na wiadomości.
1: Polacy wśród pierwszych laureatów nowej europejskiej nagrody. Ceny maksymalne paliwa wzrosną jutro w porównaniu do dziś. Czas planować wakacje dzieciom. Rodzicom pomagają miasta. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Europarlamencie w Strasburgu wręczono po raz pierwszy europejskie ordery zasługi. Otrzymali je m.in. były prezydent Lech Wałęsa oraz były premier Jerzy Buzek. Na miejscu w Strasburgu jest Tomasz Ruchowski z redakcji zagranicznej. Tomasz, powiedz, jak uzasadniano przyznanie orderów polskim politykom?
2: Jak tłumaczyła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, nowy order zasługi, nowy, bo wręczany jest po raz pierwszy, dostają te osoby, które pomogły budować Europę. When it was
3: difficult. Nagradzamy tych, którzy, gdy było trudno, a efekt był nieznany, postanowili przewodzić. Podejmowali decyzje, mając świadomość, że mogą nie widzieć ich skutków. They might
2: never see. Wałęsa dostał order pierwszej klasy, tak jak prezydent Wołodymyr Zełenski, nieobecny tu w Strasburgu, oraz Angela Merkel, co nie wszystkim się podoba, bo była kanclerz Niemiec, była wyrozumiała wobec Rosji. Z kolei Buzek dostał nagrodę drugiej klasy, podobnie jak między innymi szef watykańskiej dyplomacji Pietro Parolin.
1: Przebywający w Strasburgu mogą dodatkowo wybrać się na nową interaktywną wystawę poświęconą Jackowi Kuroniowi. Jest powiązana z listopadową premierą filmu Piotra Domalewskiego Nasza rewolucja o Jacku i Grażynie Kuroniach. Jutro ceny maksymalne paliw wzrosną w porównaniu do dzisiejszych. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,52 zł. Benzyny 98 7,7 groszy, a oleju napędowego 7 zł. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Przepisy umożliwiające regulowanie cen paliwa w kraju zostały przedłużone i obowiązują do końca maja. A w Niemczech stacje paliw niechętnie stosują się do regulacji. U naszych zachodnich sąsiadów obowiązują zasady, że ceny paliw można podnosić tylko raz dziennie. Jednak nie stosuje się do tego, co piąta stacja benzynowa w Niemczech. Co najmniej dwie osoby zginęły, 17 jest rannych po ataku w centrum miasta Prełuki w obwodzie Czernichowskim na Ukrainie. W obwodzie Charkowskim w wyniku rosyjskich ostrzałów w ciągu minionej doby zginęły dwie osoby, a 12 jest rannych. Rakieta balistyczna wystrzelona przez Rosjan uszkodziła m.in. jeden z zakładów przemysłowych, a także centrum handlowe, supermarket oraz sprzęt strażacki. Aktualnie lekarze udzielają wszystkim potrzebującym niezbędnej pomocy. Już połowa maja za nami, dlatego rodzice zaczynają intensywnie myśleć nad wakacjami swoich dzieci i zapewnieniem im w tym czasie opieki. Spędzenie wolnego czasu na każdą kieszeń organizuje po raz ósmy miasto Bydgoszcz. To półkolonie dla najmłodszych mieszkańców. Koszt udziału w jednym turnusie wynosi około 300 zł w zależności od formy wyżywienia, mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bydgoszczy Marta Stachowiak.
4: Jeden uczeń może uczestniczyć w jednym albo w dwóch tygodniowych turnusach. Półkolonie będą realizowane w 8 terminach i tak jak co roku ta oferta jest bardzo bogata, począwszy od zajęć integracyjnych.

0: na świeżym powietrzu, zajęć sportowych, ale też zajęcia teatralne, taneczne, wokalne.
1: Aby wziąć udział w kółkoloniach, konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej bydgoskiej szkoły oraz bydgoskiej karty miejskiej lub metropolitalnej karty uczniowskiej. Zapisy prowadzone są wyłącznie drogą elektroniczną.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: W Chełmie rusza nabór do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, które zapewni wsparcie dorosłym osobom z niepełnosprawnościami. Placówka oferuje łącznie 20 miejsc, w tym 15 dziennych i 5 całodobowych. Z programu mogą skorzystać mieszkańcy miasta posiadający orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Ratownicy medyczni z Chełma wzięli udział w regionalnych mistrzostwach w ratownictwie na Śląsku. Dwuosobowy zespół rywalizował z 41 ekipami z całej Polski, zajmując ostatecznie 18 miejsce. Zawody były wymagające i stanowiły sprawdzian umiejętności w naprawdę trudnych warunkach. Trwają zapisy na 25. jubileuszowy bieg sobiborski. Organizatorzy informują o dużym zainteresowaniu już od pierwszych dni rejestracji. Tegoroczna edycja będzie miała nową formułę półmaratonu i jest skierowana zarówno do doświadczonych biegaczy, jak i osób początkujących. O czym więcej mamy dla Was w wiadomościach lokalnych o 15.30.
4: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
5: Tymczasem 5 po 15, na termometrach wciąż 21 stopni, a straszące nas rano deszczowe chmury uciekły gdzieś chyba w stronę granicy. Powroty z pracy będą całkowicie suche, w miarę słoneczne i w świetnych humorach. Parasole raczej się jak na tą chwilę nie przydadzą, żadnych też tańczących wycieraczek, po prostu czysta przyjemność z jazdy. Oczywiście przy dźwiękach Radia Bon Ton.
4: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
6: Bon Ton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
7: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
5: 6 po 15, no to jeśli chodzi o te dźwięki idealne na powroty do domów, proszę bardzo, Aerosmith już teraz, a za chwilę Alok. 6 po 15.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
5: Fino Marketet. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka.
6: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: Recepta na udany dzień?
12: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
11: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
13: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
14: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
15: Bonton Radio. W rytmie dnia.

pięknie, bo ja ten bas i głos Salome Miles, Black Velvet, wielki przebój z 89 roku, z 1989 roku. 23 minuty po 15 to wtorkowy rytm dnia w Radiu Bon Ton. Internet żyje nagraniem z autobusu miejskiego, w którym kierowca, widząc zmęczonych pasażerów wracających z pracy, zaczął przez nagłośnienie opowiadać dowcipy i życzyć każdemu miłego dnia. Pasażerowie byli zachwyceni, a film stał się wiralem oczywiście. No, małe rzeczy robią wielką różnicę. U nas w Chełmie wcale też nie brakuje sympatycznych kierowców, a uśmiech na wejściu nic nie kosztuje. Za 7 minut o 15.30 kolejna dawka lokalnych wiadomości. Do tego czasu jeszcze Lady Punk.

0: reklama.
1: Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Ty na zimę, ty na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
5: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl.

0: Jedynka, Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
7: Jest 15.30. Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad. Rusza nabór do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Chełmie. Miasto przygotowało 20 miejsc dla dorosłych mieszkańców z niepełnosprawnościami. Zarządzenie w tej sprawie podpisał 7 maja prezydent Chełma. Centrum będzie przeznaczone dla osób dorosłych, które mieszkają na terenie miasta i posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Do dyspozycji uczestników będzie łącznie 20 miejsc, 15 z nich przeznaczono na pobyt dzienny. Ta forma wsparcia będzie realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Pozostałych 5 miejsc to pobyt całodobowy. W tym przypadku opieka ma być zapewniana przez wszystkie dni tygodnia, także w święta i dni wolne. Wnioski o przyjęcie do centrum można składać osobiście w Urzędzie Miasta Chełm w Departamencie Spraw Obywatelskich przy ulicy Obłońskiej. Dokumenty można też wysłać pocztą na adres magistratu przy ulicy Lubelskiej 65 lub też elektronicznie przez e-doręczenia. Formularz zgłoszeniowy obejmuje m.in. dane osoby ubiegającej się o przyjęcie, informacje o stopniu niepełnosprawności, numer i datę wydania orzeczenia, sytuację rodzinną oraz uzasadnienie wniosku. Centrum opiekuńczo-mieszkalne ma być wsparciem zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak i dla ich rodzin oraz opiekunów. Placówka będzie działała w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Centra Opiekuńczo-Mieszkalne. Reprezentanci stacji ratownictwa medycznego w Chełmie wzięli udział w wymagających regionalnych mistrzostwach w ratownictwie medycznym. Zmagania odbywające się na terenie województwa śląskiego były doskonałą okazją do sprawdzenia umiejętności w wyjątkowo trudnych warunkach. W szranki z najlepszymi ekipami z całego kraju stanął dwuosobowy zespół z Chełma, w skład którego weszli Mateusz Gruszka oraz Rafał Łagowski. Rywalizacja na Śląsku wymagała od uczestników ogromnego skupienia, doskonałej kondycji i wiedzy medycznej. Ratownicy musieli radzić sobie z wyjątkowo trudnymi wyzwaniami. Ostatecznie w stawce 41 startujących drużyn chełmski zespół wywalczył 18 miejsce. Zmagania podczas mistrzostw to jednak nie tylko walka o miejsca na podium, ale przede wszystkim bezcenny trening. Jak podkreślali jeszcze przed startem, ratownicy z Chełma udział w tego typu wydarzeniach bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców regionu, ponieważ pod presją czasu i pod okiem sędziów zespoły z całej Polski wypracowują najwyższe światowe standardy.
6: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
7: Burmistrz Siedliszcza oraz Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji zapraszają na Noc Świętojańską, która odbędzie się w sobotę 20 czerwca. Świętowanie zaplanowano nad zalewem w Majdanie Zachorodyńskim.
8: Program mamy dość bogaty. Przewidujemy występy zespołów ludowych. Będzie też piękne widowisko obrzędowe pod tytułem Legenda o Sobótce. Będą działały aktywne stoiska historyczne, gdzie będzie można spróbować pisania gęsim piórem albo spróbować starosłowiańskich potraw. Na pewno też rozstrzygniemy tradycyjnie konkurs na najpiękniejszy wianek sobótkowy, który później wspólnie w korowodzie będzie można puścić na wodę. Oczywiście dla najmłodszych też jest mnóstwo atrakcji, dmuchańce, zjeżdżalnie, animacje, różne konkursy.
7: Mówi Dorota Orysz, dyrektor Gminnego Ośrodka w Siedliszczu, a gdy zapadnie zmrok o 21:00 rozpocznie się koncert przy świecach, zatytułowany Akustycznie po polsku w wykonaniu zespołu Nawara. Przestrzeń rozświetli później widowiskowy Teatr Ognia, a sobótkową noc ma zwieńczyć zabawę.

0: A taneczna pod gwiazdami z zespołem Dynamik. Ruszyły zapisy na jubileuszowy 25. bieg sobiborski. Jak informuje dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Marta Wawryszuk, zainteresowanie tegorocznym udziałem jest bardzo duże. Już w pierwszej dobie od uruchomienia zapisów zgłosiło się kilkadziesiąt osób, a liczba uczestników stale rośnie. Tegoroczny bieg ma być wyjątkowy nie tylko ze względu na jubileuszową edycję, ale również nową formułę półmaratonu. Wziąć w nim udział mogą zarówno doświadczeni biegacze, jak i osoby, które chcą sprawdzić się w takiej formule po raz pierwszy. Trasa biegu poprowadzi z miejsca pamięci w Sobiborze drogą wojewódzką nr 816 do Włodawy. Organizatorzy podkreślają, że ta edycja ma połączyć sportowe emocje z promocją walorów regionu i aktywnego stylu życia.
1: Bonton Radio. W rytmie dnia.

przyznacie, że jest w tym kawałku coś magnetycznego. No tak, to tytuł. Magnetic Bausa w rytmie dnia w Radiu Bonton. Za 22 minuty 16 na naszych zegarach. Ruch na chełmskich skrzyżowaniach zaczyna się zagęszczać, bo przed nami popołudniowe powroty. Marcin Petruk przygotował już dla Was świeży raport z dróg, dlatego słuchajcie uważnie, by sprawnie ominąć korki.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Przed nami dni z bardzo ładną pogodą, więc jeżeli ktoś jeszcze nie zmienił opon, to już pora to zrobić, żeby nie marnować zimowego kompletu. Środek wiosny to również tradycyjny czas wśród kierowców, jeżeli chodzi o wymianę oleju i filtrów. A o te drugie warto zadbać, ponieważ po zimie mogło się w nich nagromadzić sporo brudu i kurzu. Tymczasem na ulicach Chełma standardowa sytuacja, jeżeli chodzi o ilość samochodów. Dłużej możecie jechać między innymi Lubelską i Wiaduktem, natomiast na ubytki w jezdni uważajcie na Metalowej i Okrzowskiej.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i cenowa petarda. Promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczny na 34E. Zadzwoń 608 340 730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plato, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Twoje, moje.com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
6: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Co? Za darmo?
5: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
8: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu.

0: Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
1: Autoryzowany dealer firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
2: Reklama. Jest 16 w Radiu Monton. Czas na wiadomości.
3: NATO donosi, że prowadzi dochodzenie po zestrzeleniu drona nad Estonią. Od Wawelu szef węgierskiego rządu rozpoczął wizytę w Polsce. Stolica buduje boiska przed bardzo ważną czerwcową imprezą. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa dochodzenie po zestrzeleniu drona nad Estonią przez rumuńskie F-16, informuje NATO. Sojusz zapewnia, że pozostaje w stałym kontakcie z władzami Estonii. Estońska przestrzeń powietrzna została naruszona przez drona. Minister obrony Estonii poinformował, że była to prawdopodobnie ukraińska maszyna. Rozpoczęła się wizyta szefa węgierskiego rządu w Polsce. Peter Madziar na początek pierwszej zagranicznej podróży i pierwszej podróży do Polski wybrał Kraków, ale planuje jeszcze odwiedzić Warszawę i Gdańsk. Jego krakowską wizytę, która ma charakter prywatny, śledzi Katarzyna Mlaczyk. Kasiu, powiedz, co jeszcze w planach ma dziś premier Węgier.
4: Po krótkim spacerze po rynku głównym i spotkaniu z mieszkańcami wieczorem szef węgierskiego rządu pociągiem wyruszy do Warszawy. Tam rozpocznie się już część polityczna tej wizyty, spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem czy marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Na koniec wraz z szefem polskiego rządu uda się do Gdańska, gdzie między innymi złoży kwiaty pod pomnikiem stoczniowców. Tam zaplanowane zostało jeszcze jedno spotkanie z Lechem Wałęsą. Z Polski premier Węgier wyruszyć ma do Wiednia i po rozmowach z rządem austriackim pociągiem wróci do Budapesztu.
3: Przybywa miejsc w żłobkach. W kwietniu było ich prawie 272 tysiące, a więc o 45 tysięcy więcej niż w grudniu 2023 roku. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, do końca tego roku będzie ich łącznie 326 tysięcy, a to oznacza, że blisko 80% dzieci w wieku żłobkowym będzie miało możliwość korzystania ze żłobka. Samochody mogą już jeździć nowym mostem w Ciechanowie na Mazowszu. Przeprawą można przejechać nad rzeką Łydynia. Poprzedni wysłużony most został rozebrany. Był uciążliwy dla kierowców, wymuszał ruch naprzemienny samochodów. Nowy, łączący centrum miasta z dzielnicą przemysłową, jest 3 razy większy. Wielka budowa ruszyła u stóp warszawskiego Pałacu Kultury. Tymczasowe boisko powstaje obok Teatru Rozmaitości i nowego Centrum Warszawy. Odbędzie się tu na początku czerwca koszykarski Mundial 3x3. O Mistrzostwach Świata w cieniu remontu opowiada Błażej Kulesza.
5: Arena, gdzie zmierzą się koszykarze, powstaje w samym sercu Warszawy.
6: Rozważaliśmy inne lokalizacje.
5: Mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
6: Lokalizacje przed Teatrem Wielkim, bądź na Starym Mieście przy fontanach. Ale wie pan co, ostatecznie ten element dźwigów, budów, centrów takich pieszych, on bardzo pasuje do tej odmiany koszykówki.
5: Impreza ma udowodnić, że stolica to dobry kandydat do goszczenia tej największej sportowej imprezy świata, czyli Igrzysk Olimpijskich. Dziwi jednak fakt, że odbędzie się ona w cieniu remontów.
7: Panie redaktorze, i znowu pan szuka dziury w całym.
5: Mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
8: Ta impreza, koszykówka 3x3, to przede wszystkim jest wielka szansa promocji Polski.
5: Na ostatniej światowej sportowej imprezie, jaką stolica gościła 2 lata temu, czyli Super Puchar UEFA, Warszawa zarobiła około 64 milionów złotych.
3: Do Warszawy zjedzie 40 najlepszych drużyn świata w koszykówce 3x3.
9: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Za oknem bardzo przyjemnie, z temperaturą 21 stopni. Przed nami bardzo przyjemny i pogodny wieczór, idealny na rower, rolki albo spacer w stronę Kumowej Doliny. Dopiero po 22 zacznie się robić chłodniej w granicach 9 stopni, więc korzystajcie z tego ciepła, które macie w tej chwili. 5 minut po godzinie 16.
9: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
10: Bonton Radio 104,9 FM.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: 5 po 16. Jarek Hołota, witam. Po raz ostatni we wtorkowym rytmie dnia. Czas na odrobinę kultury. Już za chwilę bliżej kultury i Monika Łupkowska. Będą też oczywiście najlepsze hity i powolne, bezpieczne lądowanie po dzisiejszym dniu.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Chełm po raz piąty stanie się stolicą polskiej książki, a to za sprawą chełmskich targów książki, które zmienią plac doktora Edwarda Łuczkowskiego w wielką, plenerową arenę dyskusji, spektakli i koncertów.
3: To wyjątkowa, jubileuszowa edycja wydarzenia, które na stałe już wpisało się w kalendarz kulturalny naszego regionu. Inicjatorką targów jest pani poseł na Sejm RP, Anna Dąbrowska-Banaszek, dzięki której idea promowania literatury i spotkań wokół książki rozwija się bardzo prężnie, ponieważ jest to już piąta edycja. Chcemy bardzo zaakcentować naszych wystawców i czytelników, bo to dla nich jest to wydarzenie i do nich skierowane. W tym roku swoje uczestnictwo potwierdziło ponad 40 wystawców i autorów indywidualnych, którzy zaprezentują swoje najnowsze publikacje, wyjątkowe premiery i książki dla odbiorców w każdym wieku. Oferta, którą zaprezentują, jest bardzo zróżnicowana. Od książek historycznych, po fantasy, literaturę kobiecą, biograficzną i obyczajową. Serdecznie Państwa zapraszam do odwiedzania stanowisk, rozmów z autorami, odkrywania literackich nowości i wspólnego świętowania jubileuszu piątych chełmskich targów książki.
2: Mówi Małgorzata Chmielewska z Chełmskiej Biblioteki Publicznej. To jubileuszowe wydarzenie będzie okazją do spotkania wielu aktorów, autorów i artystów.
3: Gospodarzem przedsięwzięcia jest Chełmska Biblioteka Publiczna i miasto Chełm. Zapraszamy serdecznie na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte Chełmskie Targi Książki to 2 dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie m.in. Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik, a także koncerty muzyczne, zespół Plato i Skytech. Spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte Chełmskie Targi Książki, 22 i 23 maja, Chełm, plac Łuczkowskiego, start od godziny 10. Do zobaczenia.
2: Dodaje Chmielewska. Cały program możecie znaleźć na stronach Urzędu Miasta Chełm oraz Chełmskiej Biblioteki Publicznej, a także na naszej stronie, ponieważ tam pojawi się dłuższa wersja rozmowy.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: Ponton Radio.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Nowy singiel Dawida Podsiadło w rytmie dnia w Radiu Bon Ton. 16:20 na naszych zegarach. Teraz kolejny hit z sieci. W jednej z zagranicznych kawiarni wprowadzono zasadę, że jeśli zamówisz kawę mówiąc poproszę, płacisz połowę ceny. A jeśli dodasz dzień dobry i życzę miłego dnia, dostajesz ciastko gratis. Właściciel stwierdził, że chciał w ten sposób wychować uprzejmych klientów. No można i tak. Skoro dziś mamy dzień dobrych uczynków, no to przetestujcie to w hełmie. Kultura nic nie kosztuje. A może akurat i u nas traficie na miłą niespodziankę? Za 10 minut kolejne lokalne wiadomości sportowe. Teraz Blood Hawk Gang.

0: reklama.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm, hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej.

0: Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
0: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
2: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Reklama. Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
5: Sport, Marcin Petruk. Kolejne powołania zapaśników cementu Gryfa Chełm. Troje reprezentantów klubu, czyli Natalia Strojna, Andrzej Barabas i Kamil Kierejewski, powalczą w tym tygodniu o medale podczas Mistrzostw Europy U15. Mówi wiceprezes cementu Gryfa Zdzisław Biały.
6: Razem z nimi jeżdża tutaj nasz trener klubowy Krzysztof Gajek, który na co dzień jest trenerem w klubie Cement Gryf Chełm, a pracuje również w szkole podstawowej nr 8. Również do sztabu szkoleniowego reprezentacji kobiet powołanie otrzymał trener Dariusz Kucharski, co jest wielkim wyróżnieniem dla wysokiego poziomu pracy szkoleniowej tego trenera. 20 maja Kamil Kierejewski rozpocznie swoje pierwsze walki, natomiast Natalia i Andrzej Barabas rozpoczną swoje walki 21 maja. Trzymamy mocno kciuki za całą reprezentację Polski, a szczególnie dla naszych reprezentantów, którzy będą reprezentowali nasz klub i nasze miasto.
5: Gospodarzem europejskiego czempionatu będzie bułgarskie miasto Samokow. Granica Darochusk wciąż niepokonanym liderem chełmskiej klasy A. W 18 kolejce rozgrywek zespół prowadzony przez Jacka Ziarkowskiego zgarnął kolejne 3 punkty, 4-0 wygrywając na wyjeździe z Unią Białopole. Lider A klasy powiększył w ten sposób przewagę do 9 punktów nad goniącym go Orłem Srebrzyszcze, który z kolei bezbramkowo zremisował z zamykającą ligowe podium Wiktorią Żmudź. Zmian w czołówce nie ma również po 15 kolejce zmagań w chełmskiej klasie B. Stawce przewodzi GKS Puławanice Kamień, który 4-3 wygrał u siebie z zamykającymi tabelę rezerwami Orła Srebrzyszcze. Punkt straty do lidera ma z kolei Sawena Sawin po pewnej wygranej 9-0 nad drugim zespołem Frasati Fajsłowice. Na trzeciej lokacie B klasy nadal znajduje się KS Bezek, który 5-1 wygrał z rezerwami Unii Rejowiec. W wieku 75 lat zmarł Henryk Nowak, wieloletni działacz Chełmianki Chełm, który pełnił w niej funkcję wiceprezesa do spraw organizacyjnych w czasach działalności stowarzyszenia. Od lat był zaangażowany w życie Chełmianki także po formalnym zakończeniu funkcjonowania w jej strukturach. Podczas listopadowej gali 70-lecia istnienia klubu został osobiście wyróżniony złotą odznaką Polskiego Związku Piłki Nożnej, jak też medalem 70-lecia. Uroczystości pogrzebowe Henryka Nowaka odbędą się jutro w kaplicy cmentarza komunalnego w Chełmie przy ulicy Mościckiego. Grupa reprezentantów Centrum Sportu Walki Bastion w Chełmie wspólnie z trenerem Wojciechem Zaprawą ma za sobą obóz sparingowy w Karlinie. Zostali tam zaproszeni przez Kajetana Kalinowskiego i Mateusza Polskiego, aby sprawdzić swoje umiejętności wśród pięściarzy stopowych polskich klubów, mówi trener Wojciech Zaprawa.
7: Każdy z nich spisał się naprawdę świetnie. Dodam, że Jakub Świdronik sam wejście szykują się do Mistrzostw Polski Kadetów, czyli Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która odbędzie się już pod koniec maja i właśnie ten wyjazd był dedykowany głównie im, żeby dopełnić ich przygotowania. Odpuściliśmy w ostatni miesiąc zawody, żeby nabrali tego głodu bokserskiego, głodu walki, żeby zatęsknili za tym ringiem. I stąd ten pomysł na ten wyjazd nad morze. Naprawdę praca była bardzo mocna. Tam w tych klubach trenują bardzo utytułowani zawodnicy, medaliści Mistrzostw Polski.
5: Wspomniana Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży rozegra się w Spale. Pływacki memoriał Henryka Kostrzakowskiego i Witolda Rudzikowskiego, który rozegrał się w Lublinie, powiększył dorobek medalowy UKS-u Wodnik Krasnystaw. Klub miał tam dwójkę reprezentantów, Zuzannę Zdybel oraz Igora Smorgę, mówi prezes Wodnika Andrzej Miciuła.
8: Zuzia popłynęła na dla siebie nietypowych dystansach i w konkurencjach. Wystawiłem ją na 400 metrów stylem zmiennym, 400 metrów stylem dowolnym, 100 metrów motylkiem i 200 metrów również stylem motylkowym. Jak zwykle sprawdziła się Zuzia, wiem, że na nią można liczyć. Nie zajęła jakichś tam pierwszych miejsc, była druga, trzecia, ale to bardzo cieszy, bo świadczy o tym, że nasze przygotowania na Mistrzostwa Polski idą w dobrym kierunku.
5: Z kolei Igor Smorka zdobył złoty medal w pływaniu na 50 metrów stylem grzbietowym, a w kategorii Open był czwarty.
4: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.

i norweskie trio AHA w rytmie dnia w Radiu Bonton. Za 22 minuty 17. Badania naukowców z Londynu wykazały, że ludzie, którzy regularnie spóźniają się o kilka minut, są zazwyczaj większymi optymistami i żyją dłużej, bo po prostu mniej się stresują uciekającym czasem. Więc jeśli stoicie gdzieś może teraz w korku i wiecie, że nie zdążycie na obiad, pomyślcie o tym jak o inwestycji w długowieczność. Za chwilę witamina FM w Radiu Bonton. Teraz Maciej Musiałowski.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Dziś poruszymy temat aktywności ruchowej w Polsce, gdyż mam tu pod ręką dwa badania na ten temat. Janek Zieliński, zapraszam. Zacznijmy od badania Głównego Urzędu Statystycznego, który w ostatnim kwartale ubiegłego roku przeprowadził ankietę wśród gospodarstw domowych, aby zbadać zakres, charakter i stopień rzeczonych w aktywności fizycznej. Z badania wyłączono WF-y w szkołach i rehabilitację, zresztą do uczniów jeszcze przejdziemy. Ale tak, aż 43,7% respondentów zadeklarowało aktywność sportową lub rekreacyjną. Stanowi to wzrost o niemal 5 punktów procentowych względem analogicznego badania z roku 2021. Pozytywnie swoją formę oceniło ponad 64% osób badanych, trochę gorzej niż 4 lata wcześniej. Jeżeli chodzi o rozróżnienie kobiet i mężczyzn, to panowie częściej deklarują aktywność i lepiej też oceniają swoją formę. Na przykład uprawianie sportu deklarowało 46% mężczyzn i 41% kobiet. Natomiast formę jako dobrą określiło 68% mężczyzn, natomiast kobiet było prawie 61%. Podobnie aktywność fizyczna wygląda na wsi, jak i w miastach. Co natomiast najchętniej robimy? Najpopularniejszą aktywnością w obu grupach jest jazda na rowerze. Jej regularne uprawianie zadeklarowała ponad 1/4 badanych. Na drugim miejscu znalazło się pływanie i to bez podziału na płeć, bo wychodziło w miarę podobnie. Natomiast znalazły się dyscypliny wyraźnie bardziej preferowane przez jedną grupę. Kobiety upodobały sobie zajęcia gimnastyczne, z kolei mężczyźni dominowali w deklaracjach co do uprawiania piłki nożnej. A czemu to robimy? Czemu uprawiamy sport? Ponad 60% z nas robi to dla przyjemności, a więcej niż 40% chce w ten sposób utrzymać poprawną kondycję. Jeżeli jednak spojrzymy z drugiej strony na tych, którzy nie uprawiają żadnej aktywności, to najczęściej albo nie mamy na to czasu, albo chęci, albo na przeszkodzie stoi nam zdrowie lub wiek. Te ostatnie dwa wskaźniki częściej zaznaczały panie. Jak jednak aktywność fizyczna wygląda z dziećmi? Wedle raportu WF z AWF są powody do obaw. Projekt Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego przeprowadził badania w ubiegłym roku wśród uczniów i aż 89% z nich nie umie skakać na skakance. 86% dzieci z klas 1-3 nie umie rzucić piłką w ścianę, a następnie odbitą piłkę chwycić z powrotem. Natomiast aż 30% polskich dzieci nie uprawia żadnej aktywności fizycznej. Rządzący chcą coś zmienić. I od następnego roku szkolnego dzieci mają spędzać więcej czasu na zewnątrz, w tym aż godzinę w tygodniu spędzoną poza budynkiem szkoły, na spacerze na przykład. Osobiście dostrzegam tutaj dość istotny problem. Dużo się mówi o ilości, natomiast jak wskazał rektor AWF, należy od najmłodszych lat wspierać dzieci jakościowymi zajęciami, bo

0: późniejszych klasach są wyraźne braki, często niemożliwe do nadrobienia. Gdybym miał osobiście wskazać jakieś rozwiązanie, to oczywiście sięgając pamięcią do moich lat szkolnych, często WF-y to były zajęcia, na których dostawaliśmy piłkę, wybierzcie składy i grajcie, nie? Czyli zamiast skupienia się na sprawności dzieci, były wewnętrzne konkursy popularności i rywalizacja, a jest to jednak istotna różnica między aktywnością fizyczną a rywalizacją sportową. Oczywiście wiadomo, są to wspomnienia dzieciaka ze wschodniej Polski sprzed około 20-15 lat, więc zachęcam Was do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. A za dzisiaj Wam dziękuję, życzę miłego dnia i oczywiście dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bonton.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
5: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado, Chełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
6: Kazeks to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazeks, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
3: Reklama.
4: Autopromocja.
2: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
4: Autopromocja.
8: Bonton Radio. W rytmie dnia.

znakomity duet. Elton John i Dua Lipa i Cold Heart na 104,9 za 8 minut 17. No, zegar nieubłaganie biegnie. To oznacza, że czas skończyć naszą dzisiejszą podróż w rytmie dnia. Jarek Hołota melduje wykonanie zadania. Bardzo wam dziękuję za te wspólne 5 godzin. Kłaniam się nisko. Spokojnego wieczoru i do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w

0: W idealnym miejscu dla rodzin, w zasięgu kilku kroków, żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy, ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736-357-737.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
4: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plateau, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
5: Reklama.

0: przed burzami w ponad połowie kraju, ostrzegają synoptycy. W Polsce jest już nowy węgierski premier, to jego pierwsza zagraniczna wizyta. Fani Metalliki gotowi na wieczorny koncert. Agnieszka Trojanowska BIS, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Alert obowiązuje w 9 województwach w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części kraju. IMGW do 23 przewiduje gwałtowną pogodę, w tym silny deszcz, a lokalnie grad w województwach dolnośląskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, opolskim i pomorskim. Myśliwiec F-16 sił NATO zestrzelił drona prawdopodobnie ukraińskiego w estońskiej przestrzeni powietrznej, o czym informuje minister obrony Estonii. Według lokalnych mediów bezzałogowiec został unieszkodliwiony w okolicach jeziora Vörösjärv na południu kraju. W sprawie trwa dochodzenie, o czym informuje NATO. Premier Węgier Peter Madziar rozpoczął w Polsce swoją pierwszą zagraniczną wizytę po wygranych wyborach. Pierwszy przystanek to Kraków, a jutro Warszawa. Peter Madziar jutro spotka się z prezydentem, premierem i marszałkiem Sejmu. Później pojedzie jeszcze do Gdańska, gdzie ma zobaczyć się z Lechem Wałęsą, o czym Maciej Kluczka.
1: To nie jest wyłącznie wizyta kurtuazyjna. Peter Madziar zabiera ze sobą grupę ministrów, tak by od początku mówić o możliwych polach współpracy. Problem w tym, że Madziar nadal chce współpracować gospodarczo z Rosją, wytyka Zbigniew Kuźmiuk z PiS.
2: Donaldowi Tuskowi nie powinno się to podobać.
3: To, co my możemy zrobić, to zaproponować Węgrom dostęp do naszych portów, do surowców, które są sprowadzane przez Polskę.
1: Odpowiada wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
3: Ale to będzie wyzwanie, żeby przekonać Węgrów do szybkiego odejścia od importu paliw z Rosji.
1: W tym czasie premier Madziar prowadzi też negocjacje z Komisją Europejską w sprawie uruchomienia węgierskiego Krajowego Planu Odbudowy.
0: Były prezydent Lech Wałęsa i były premier Jerzy Buzek odebrali w Parlamencie Europejskim w Strasburgu pierwszy Europejski Order Zasługi za działania na rzecz integracji europejskiej. Otwierając ceremonię, szefowa Roberta Metsola podkreśliła, że Unia Europejska nie została nam podarowana, ale została zbudowana traktat po traktacie, kryzys po kryzysie, po zniszczeniach II wojny światowej, by zbudować silniejszą i lepszą Europę. Europejski Order Zasługi ma uhonorować tych, którzy postanowili odbudować Europę. Metallica wystąpi dziś wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach gigantycznej trasy. Koncert tego zespołu to wielki metalowy rytuał i spotkanie kilku pokoleń fanów ciężkiego grania, o czym Grzegorz Kozioł.
4: Pierwszy raz na Metalice?
5: Nie, już tu 18. Teraz zaczynamy pierwszy od Chorzowa, jeszcze będziemy 4 razy. Cardiff, Londyn.
4: Co jest takiego w Metalice?
6: Dobre brzmienie. Wszystko, czego można szukać w muzyce, jest w Metalice.
5: Ona zakochana w Jamesie. Miłość dla Jamesa. Ale i wybaczam. Ja jestem opiekunką syna 10 i 12 lat. Ja Metalliki nie słucham, ale oni słuchają.
0: Metallica występowała w Polsce już kilkanaście razy, a w Chorzowie 3-krotnie. Ostatnio w 2008 roku na Stadionie Śląskim obecnych było około 60 tysięcy osób. Dziś może ich być o 10 tysięcy więcej.
7: Flash. Skrót lokalnych informacji.
8: Resort rolnictwa uruchamia wielopoziomowy program wsparcia dla rolników poszkodowanych przez wiosenne przymrozki. Obejmuje on zarówno doraźną pomoc finansową, ale planowana jest też reforma systemu ubezpieczeń upraw. Do Komisji Europejskiej trafił wniosek o nadzwyczajne wsparcie dla sadowników. Sprawa nieruchomości przy ulicy Krótkiej w Chełmie nadal pozostaje nierozwiązana. Rodzina od lat nie może podłączyć się do miejskiej kanalizacji z powodu braku zgody jednego ze współwłaścicieli nieruchomości. Miasto potwierdza, że obowiązek przyłączenia istnieje, jednak bez porozumienia stron lub decyzji sądu nie ma możliwości jego egzekwowania. Gmina Kraśniczyn ponownie szuka dyrektora gminnego żłobka oraz opiekuna dziecięcego w jednym. Poprzedni konkurs nie przyniósł rozstrzygnięcia, ponieważ nie zgłosił się żaden kandydat. Aplikacje można składać do 29 maja w Urzędzie Gminy.
9: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
10: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych Boxplan. Chełm Dreszera 5.

0: Dziś wieczorem do późnych godzin nocnych możliwe są burze na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie Polski. A jutro dzień słoneczny i ciepły do 17 stopni na Pomorzu Wschodnim i w Kotlinach Górskich, do 20 stopni w centrum i 23 na Polesiu.
1: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
2: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach. 104,9 FM.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hołota, witam we wtorek, 19 maja. O tej porze w głośnikach Radia Bonton tradycyjnie serwujemy Wam najlepszy miks informacji i muzyki. Dzisiejsza muzyczna kartka z kalendarza to podróż przez dekady pełna wielkich rocznic i potężnego uderzenia. Naszą podróż zaczynamy w roku 1945. 19 maja na świat przyszedł Pete Townshend. Genialny gitarzysta, kompozytor i mózg legendarnej brytyjskiej grupy The Who. Pete, który świętuje dziś 81. urodziny, przeszedł do historii nie tylko jako twórca rock oper takich jak Tommy, ale też jako człowiek, który z niszczenia gitar na scenie uczynił sztukę. 100 lat dla jednego z największych wizjonerów rocka. Przenosimy się do roku 1949. 19 maja urodził się ZZ Top. Nie, wtedy na świat przyszedł Dusty Hill, legendarny brodaty basista tego kultowego teksańskiego trio. Choć Dusty odszedł od nas w 2021 roku, dziś wspominalibyśmy jego 77. urodziny. Razem z Billym Gibsonem stworzyli wizerunek i brzmienie, którego nie da się pomylić z niczym innym. Surowy blues rock, ciemne okulary i te niesamowite brody to absolutny kanon muzyki. W kalendarzu zapisujemy rok 1951. Swoje 75. urodziny obchodzi dziś Joey Ramone, wokalista, ikona punk rocka, lider formacji The Ramones. Ze swoim charakterystycznym głosem, skórzaną kurtką i długimi włosami zasłaniającymi twarz, Joey zdefiniował nowojorską scenę alternatywną lat 70. Bez jego Hey Ho, Let's Go muzyka gitarowa straciłaby połowę swojego buntu. Przeskakujemy do roku 1976. To był głośny dzień i to dosłownie. Dokładnie 50 lat temu grupa The Who dała koncert na stadionie w Londynie, który został oficjalnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najgłośniejszy koncert rockowy w historii. Aparatura wygenerowała wtedy hałas na poziomie 126 decybeli. W tamtych czasach to było coś niewyobrażalnego, a my dziś bierzemy z nich przykład i zachęcamy podkręcić odbiorniki. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak atomowym uderzeniem sekcji rytmicznej, która napędzała największą maszynę hard rocka na świecie. Dokładnie 72 lata temu, 19 maja 1954 roku w Melbourne urodził się Phil Root, wieloletni, jedyny w swoim rodzaju perkusista grupy AC/DC. Phil to człowiek, którego styl gry stał się fundamentem sukcesu zespołu. Brak zbędnych popisów, niesamowita precyzja i prostota, która ma potężną siłę urażenia. To jego bębny słyszycie w takich nieśmiertelnych przebojach jak Back in Black, Highway to Hell czy Thunderstruck. Dziś jubilat kończy 72 lata, a my świętujemy razem z nim. Kończąc nasze dzisiejsze spotkanie z muzyczną historią, nie możemy zrobić nic innego, jak tylko oddać hołd dzisiejszemu jubilatowi z AC/DC. Zostawiamy Was z utworem, który idealnie pasuje do wtorkowego tempa. Rozrusza każdego na placu Łuczkowskiego i da potężnego kopa energetycznego na resztę dnia. Nogi same chodzą, a głowa sama się buja. Przed Wami Phil Root za sterami rockowej machiny.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
6: Hello Chery
5: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
7: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
8: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
9: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
13: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury

0: kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama. Bonton.

0: czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
1: Reklama.
2: To są wiadomości lokalne. Eliza Kudalska-Nowosad. Witam ponownie i zapraszam. Jest 17.30. W związku z dotkliwymi stratami spowodowanymi tegorocznymi przymrozkami Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchamia wielopoziomowy program pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych. Podczas wystąpienia w Sejmie minister Stefan Krajewski zapowiedział nie tylko doraźne wsparcie finansowe, ale też szeroką reformę systemu ubezpieczeń rolnych. Minister poinformował, że resort już podjął działania, które mają na celu zabezpieczenie wsparcia finansowego dla gospodarstw rolnych. 6 maja do Komisji Europejskiej został skierowany wniosek o uruchomienie nadzwyczajnej pomocy dla producentów owoców dotkniętych skutkami wiosennych przymrozków. Jednocześnie w ustawie budżetowej na ten rok zabezpieczono 629 milionów złotych na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych. Te pieniądze mają umożliwić sfinansowanie polis o łącznej wartości blisko miliarda złotych. W całym kraju działają też komisje powołane przez wojewodów, których zadaniem jest szacowanie strat wyrządzonych przez przymrozki. Inaczej wygląda procedura w przypadku suszy. Rolnicy będą zobowiązani do korzystania z tak zwanej aplikacji suszowej. Pierwsze tegoroczne dane z monitoringu suszy, które posłużą do uruchamiania pomocy, mają być dostępne od czwartku. Sprawa nieruchomości przy ulicy Krótkiej w Chełmie ma dalszy ciąg. Chodzi o rodzinę, która od lat nie może podłączyć się do miejskiej sieci kanalizacyjnej, chociaż jak wynika z odpowiedzi urzędników, taki obowiązek istnieje. Temat został niedawno poruszony podczas obrad Komisji Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska Miejskiej Rady. Radny Łukasz Krzywicki informował, że mieszkanka jeszcze 10 lat temu miała otrzymać nakaz przyłączenia posesji do kanalizacji. Do dziś jednak przyłączeń nie wykonano. Powodem ma być brak zgody jednego ze współwłaścicieli nieruchomości. Po publikacji artykułu do redakcji zgłosiła się sąsiadka rodziny. Twierdzi, że zewnętrzna toaleta znajduje się bardzo blisko granicy jej działki i powoduje uciążliwości. Chełmski magistrat potwierdza, że zna sprawę i wie o korzystaniu przez mieszkańców z toalety zewnętrznej. Ratusz przyznaje też, że obecny stan narusza przepisy nakładające obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Jednocześnie urzędnicy tłumaczą, że bez zgody wszystkich współwłaścicieli nie ma skutecznych narzędzi administracyjnych, które pozwoliłyby wykonać przyłącze. Miasto wskazuje, że jedyną skuteczną drogą pozostaje rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Współwłaścicielka została też skierowana do Centrum Mediacji w Chełmie, by spróbować polubownie rozwiązać konflikt. Urząd przyznaje również, że nie sprawdzał osobno lokalizacji wychodka względem granic sąsiednich działek. Jak podał ratusz, do tej pory nie wpłynął oficjalny wniosek sąsiadów skarżących się na te uciążliwości.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radia Bon Ton.
2: Wójt gminy Kraśniczyn ponownie ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora gminnego żłobka Wesołe Kreciki wraz z funkcją opiekuna dziecięcego. To już druga próba znalezienia osoby do prowadzenia nowo tworzonej placówki. Poprzedni nabór ogłoszony na początku maja zakończył się bez rozstrzygnięcia, ponieważ do urzędu nie wpłynęła żadna oferta. Stanowisko dyrektora przewidziano w wymiarze pół etatu, podobnie jak funkcję opiekuna. Zatrudnienie ma rozpocząć się odpowiednio w lipcu i wrześniu tego roku. Od kandydatów wymagane są m.in. kwalifikacje do pracy z dziećmi do lat 3, doświadczenie zawodowe oraz znajomość przepisów związanych z funkcjonowaniem żłobków i finansów publicznych. Dokumenty można składać do 29 maja w Urzędzie Gminy Kraśniczyn. Pod koniec lipca Świerże znów wypełnią się sztuką i twórczą atmosferą. Od 27 lipca odbędzie się tam 9. plener malarsko-rzeźbiarski, znany z cyklu Kultura i Sztuka nad Bugiem. Jest organizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Świerż i Ziemi Świerżowskiej.
3: Tegoroczny plener będzie przebiegać pod hasłem Nadburzański Bajkoland, postacie z bajek i baśni nad Bugiem. Przez ostatni tydzień lipca rynek w Świerżach wypełni się sztuką, kolorem i wyobraźnią. Artyści będą tworzyć obrazy i rzeźby inspirowane znanymi bajkami. Jak co roku zapraszamy również dzieci i młodzież na warsztaty plastyczne organizowane w naszej szkole.
2: Zapowiada Ewa Kozaczuk, prezes Stowarzyszenia. Do Świerż przyjadą artyści z różnych regionów Polski.
1: Bon Ton.

0: reklama. Co łączy pokolenia w naszej gminie? Pasja i kultura. Zapraszamy na podsumowanie projektu Gmina Leśniowice Zoom na twórców kultury. Już 26 maja o godzinie 17 w Centrum Kultury w Leśniowicach czeka na Was premiera filmu dokumentalnego, warsztaty rękodzielnicze oraz premierowe wykonanie piosenki o naszej gminie. Zobaczycie też występy dzieci i młodzieży oraz spotkacie lokalnych mistrzów tradycji. Projekt finansowany w ramach Kulturalnego Orlenu przez Orlen S.A. i Fundację PGNiG. Do zobaczenia!
1: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
2: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
1: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
2: Zadzwoń 664 775 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
3: Masz Allegro.

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie HDK-u. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama. Bonton Radio.

0: Pentagonu na temat żołnierzy USA. Wojsko o dronach zauważonych na Lubelszczyźnie. Pomorski samorząd chce wspierać lokalne smaki. Będzie przyznawać certyfikaty. Miriam Lipińska, a na początek minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz po telefonicznej rozmowie ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Pete'em Hegsethem. Rozmowa dotyczyła obecności żołnierzy USA w naszym kraju. Jak przekazał szef MON, żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła, a Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie. To tylko ćwiczenia systemu obrony powietrznej, uspokaja dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, odnosząc się do informacji o dronach i samolotach zauważonych na Lubelszczyźnie w powiecie chrubieszowskim. Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Mieszkańców wschodniej części województwa lubelskiego zaniepokoiły latające im nad głowami drony. W środku dnia bez żadnej informacji wcześniej. A że to tereny tuż przy granicy z Ukrainą, więc mogli mieć powody do niepokoju. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych dopiero po południu zamieściło w mediach komunikat, że są to ćwiczenia systemu obrony powietrznej, które potrwają do środy. Biorą w nich udział jednostki sił powietrznych i wojsk lądowych.
0: Koniec akcji poszukiwawczej na jeziorze Juksty w Warmińsko-Mazurskiem. Jak podała policja, odnaleziono i wydobyto na powierzchnię ciało mężczyzny. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy jest to poszukiwany od rana 18-latek, który wpadł do wody po wywróceniu się roweru wodnego. A do wypadku doszło dziś rano. Rowerem płynęły w sumie 4 osoby. To tegoroczni maturzyści z Mazowsza, którzy przyjechali na Mazury, by wypocząć. Rower przewrócił się, gdy płynący nim postanowili zamienić się miejscami. Dwie osoby samodzielnie dopłynęły do brzegu, jedną trzymającą się roweru podjęli z wody strażacy. Czwarta nie dopłynęła do brzegu. Jest tymczasowy areszt dla 4 mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiercią 13-latka na Mazurach nad jeziorem Arklickim. Wcześniej każdy z nich usłyszał prokuratorskie zarzuty. Najcięższy, dotyczący spowodowania uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią, usłyszał mężczyzna, który pobił 13-latka. Chłopiec po uderzeniach pięścią i nogą doznał obrzęku płuc i mózgu. Pozostała trójka jest podejrzana m.in. o pomocnictwo w tym zdarzeniu i nieudzielanie pomocy. Podejrzani częściowo przyznali się do winy, grozi im nawet dożywocie. Do tragedii doszło w ostatnią sobotę nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany. I na koniec zmieniamy temat. Oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd województwa pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i chce wspierać lokalnych przedsiębiorców, przyznając certyfikaty ich produktom. To będzie nowa jakość promocji regionalnej kuchni, mówi marszałek Mieczysław Struk.
2: Dzięki tej sieci rolnicy, producenci, także handlowcy mogą mówić tak. To jest certyfikat, który uzyskaliśmy w naszym regionie. To jest produkt najwyższej jakości, produkowany tu, z produktów, które są wytworzone na terenie województwa pomorskiego. Chcemy pokazać, że tych produktów jest ogromna ilość.
0: Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczane stylizowanym logo ze śledziem, serem i truskawką.
3: Bonton Radio. Sport.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Po dekadzie naznaczonej wielkimi sukcesami trener Pep Guardiola mówi dość. Najbardziej utytułowany szkoleniowiec w Europie wraz z końcem sezonu przestanie być trenerem Manchesteru City. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
5: Pep Guardiola jeszcze decyzji oficjalnie nie ogłosił. Zrobiły to za niego angielskie media. Można byłoby to potraktować jako plotkę, gdyby nie to, że świetnie zorientowany w kwestiach transferowych Włoch Fabrizio Romano nie tylko to potwierdził, ale już nawet napisał, że miejsce Hiszpana zajmie Enzo Maresca. Guardiola przez wielu ekspertów uważany jest za jednego z najlepszych trenerów w historii. Odnosił ogromne sukcesy z FC Barceloną i Bayernem Monachium, a ostatnie 10 lat przepracował w Manchesterze City. Wywalczył 6 tytułów mistrza Anglii i przede wszystkim wygrał upragnioną w klubie Ligę Mistrzów. W zeszłym roku przegrał jednak walkę o krajowy tytuł z Liverpoolem, a w tym roku może przegrać z Arsenalem. I to nawet dziś, jeśli jego zespół nie wygra na wyjeździe z Bournemouth. Lub w weekend, jeśli Arsenal wygra na wyjeździe z Crystal Palace. Guardiola ma zastąpić Maresca, który był krótko asystentem Hiszpana, a później samodzielnie prowadził Leicester i Chelsea.
4: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Diogo Jota, który w lipcu zginął w wypadku samochodowym, został symbolicznie powołany przez hiszpańskiego selekcjonera Roberto Martineza do portugalskiej kadry na piłkarski mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Trener Portugalczyków dodał, że Jota, gdyby żył, na pewno znalazłby się wśród powołanych. W gronie piłkarzy, którzy mają udać się na Mistrzostwa Świata, nie zabrakło niespodzianek. Jedną z nich jest brak pomocnika Tottenhamu, João Palhinha. W kadrze Martineza znalazł się i długoletni kapitan i lider 41-letni Cristiano Ronaldo. Tegoroczny mundial będzie jego 6. w karierze. Mistrzostwa Świata zaczną się 11 czerwca. Filippo Ganna wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia, czyli 42-kilometrową jazdę indywidualną na czas z Viareggio do Massy. Włoch wygrał czasówkę w Giro po raz 7 i wyrównał osiągnięcie Diego Merksa. Liderem całego wyścigu pozostał

0: został Portugalczyk Afonso Eulalio.
1: Do wieczora miejscami na północnym wschodzie i południowym zachodzie możliwe burze, a jutro pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem na zachodzie, południowym wschodzie i na północy. A termometry pokażą od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 na Podkarpaciu.
2: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.
3: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm, Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw, Przemysłowa 7, Auto Viva, www.precto.pl.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
8: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Recepta na udany dzień?
4: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
3: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
5: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Po godzinie.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Witajcie w kolejnym hicie odkurzonym w Radiu Bonton. Przy mikrofonie Hołek, wasz pilot w podróżach do czasów, kiedy muzykę tworzyło się z chirurgiczną precyzją. Dzisiaj przenosimy się do roku 1988. To był moment, w którym jeden z najbardziej zapracowanych zespołów w historii muzyki pop i rocka postanowił udowodnić, że potrafi stworzyć numer tak perfekcyjnie melodyjny, że nie da się przed nim obronić. Przed nami absolutni mistrzowie techniki. Grupa Toto i ich rewelacyjne Stop Loving You.

Sprawdźmy fakty. Kiedy myślimy o zespole Toto, większość z nas automatycznie nuci Afryka albo Rosanna, ale rok 1988 i album The Seventh One, z którego pochodzi dzisiejszy hit, to był zupełnie nowy rozdział. Za mikrofonem stał wtedy Joseph Williams, wokalista o niesamowitej, czystej barwie głosu. Dla ciekawskich, prywatnie to syn Johna Williamsa, tego samego kompozytora, który napisał muzykę do Gwiezdnych Wojen czy Indiana Jones. Genialność w tej rodzinie była po prostu dziedziczna. Stop Loving You zostało napisane przez gitarzystę Steve'a Lutakera oraz klawiszowca Davida Page'a. Utwór stał się gigantycznym hitem w Europie, zwłaszcza w Holandii i Belgii, gdzie przez długie tygodnie okupował drugie miejsce list przebojów, ustępując jedynie Michaelowi Jacksonowi. Słuchając tego utworu możecie odnieść wrażenie, że refren ma w sobie jakąś potężną, niemal kosmiczną energię i to nie jest przypadek. Muzycy Toto jako jedni z najbardziej cenionych muzyków sesyjnych w Los Angeles mogli zaprosić do studia każdego. W refrenie Stop Loving You w chórkach wspiera ich sam John Anderson, legendarny lider progresywnej grupy Yes. To właśnie jego charakterystyczny wysoki głos nadaje tej kompozycji niesamowitą przestrzeń i lekkość.

ciekawostką jest też fakt, że mimo ogromnego sukcesu w Europie piosenka nigdy nie została wydana jako oficjalny singiel komercyjny w samych Stanach Zjednoczonych. Amerykańskie wytwórnie uznały ją za zbyt popową. Europa miała jednak lepszy gust i do dziś to właśnie ten numer jest jednym z najchętniej granych radiowych klasyków tamtej dekady. Stop Loving You to podręcznikowy przykład utworu, w którym absolutna perfekcja wykonawcza spotyka się z bezpretensjonalną radością grania. To piosenka o miłości, od której nie da się uciec. Zupełnie tak samo, jak nie da się uciec od tego genialnego rytmu. Dzięki za wspólne odkurzanie wspomnień. Przed Wami Toto, zgłoście gotowość do tańca, bo sekcja rytmiczna Jeffa Porcaro zaraz przestawi meble w Waszych domach i samochodach.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt.

0: pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
1: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96. Pracy, w domu, w rytmie dnia.
2: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
1: Newsy, goście i twoja muzyka.
2: Od poniedziałku do piątku, od 12.
3: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
4: Reklama.
5: Bąk

0: Reklama.
1: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama. Bonton Radio.

jutro tankowanie będzie droższe niż dziś. Premier Węgier w drodze do Warszawy dziś gościł w Krakowie. Sprawdzimy też, kiedy polskie truskawki będą wreszcie tańsze. Miriam Lipińska. Jutro maksymalne ceny benzyny i diesla będą wyższe niż dziś. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,52 zł, za benzynę 98 7,50 zł.

0: 7 groszy, a za olej napędowy równo 7 zł za litr. Tym samym tankowanie będzie jutro droższe o 10-15 groszy na litrze, zależnie od rodzaju paliwa. Nowy premier Węgier Peter Modzior zakończył swoją wizytę w Krakowie. Na Wawelu spotkał się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Podczas spaceru Drogą Królewską na rynek główny został powitany przez prezydenta Aleksandra Miszalskiego przed urzędem miasta. To stara tradycja, że wybrany premier Węgier w pierwszą swoją zagraniczną podróż przyjeżdża do Polski, mówił szef węgierskiego rządu podczas konferencji prasowej na Wawelu.
1: Jestem dumny z tego, że dzięki zaufaniu węgierskich wyborców mogę jako premier kraju pracować nad tym, żeby wzmacniać tysiącletnią przyjaźń i związek polsko-węgierski.
0: Węgierski premier jedzie właśnie pociągiem do Warszawy, gdzie jutro ma spotkać się m.in. z premierem i prezydentem. A na koniec swojej wizyty Peter Modzior poleci z Donaldem Tuskiem do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Przed nami burzowy wieczór. Ostrzeżenia obowiązują dla części Dolnego Śląska i Opolszczyzny oraz województwa lubuskiego, a także dla części województw mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i lubelskiego. Pielęgniarki dostaną nowe uprawnienia. W konsultacjach jest projekt ustawy w tej sprawie. Zwiększy się katalog leków, które będą mogły przepisać. Oprócz tego wystawią też krótkie, 5-dniowe zwolnienie z powodu infekcji, mówi prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łozińska.
2: Chcemy finalnie, żeby to pielęgniarka bądź położna mogła orzec o czasowej niezdolności, czyli wystawić L4. Jeżeli nie dostaniemy tych kompetencji, to i tak trzeba będzie tego pacjenta odesłać do lekarza tylko po to, żeby właśnie wystawił to zwolnienie.
0: Krytykowane są natomiast zmiany dotyczące nowego modelu kształcenia położnych. Skrócony ma być czas nauki, co według środowiska odbije się na jakości opieki. Polskie truskawki nadchodzą. Do tej pory było ich mało przez chłód, deszcz i brak słońca. Ale niebawem szykuje się poprawa pogody, która przyniesie wysyp truskawek, a wraz z nim także spadek cen, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego w Broniszach.
3: Prognozy są optymistyczne, że pod koniec tygodnia już ta podaż znacznie wzrośnie, a ceny na pewno spadną.
0: Na razie kilogram krajowych truskawek na rynku hurtowym kosztuje 20-25 zł. Na jakie ceny możemy liczyć w szczycie truskawkowego sezonu?
3: 15-12 to jest, myślę, że do osiągnięcia.
0: Na giełdzie w Broniszach są też już dostępne praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień. Młoda kapusta kosztuje 3 zł, młode ziemniaki i ogórki 4-5 zł, rzodkiewki od 1,5 do 2 zł, a pomidory malinowe po 7 zł.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zmagający się z kontuzją nadgarstka Carlos Alcaraz nie zagra w Wimbledonie. Hiszpański tenisista poinformował, że opuści cały sezon na kortach trawiastych, a co za tym idzie, nie wystąpi w wielkoszlemowym turnieju w Londynie. Drugiego w światowym rankingu Alcaraza zabraknie też w rozpoczynającym się w niedzielę w Paryżu Roland Garros. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii został powołany do kadry na Mundial. To spore zaskoczenie, bo mało kto widział w składzie Neymara, a selekcjoner Canarini zdawał do zrozumienia, że raczej nie widzi dla niego miejsca. Ale zmienił zdanie. O czym więcej, Michał Waszkiewicz.
6: 9 lat temu Neymar przychodził z Barcelony do PSG za rekordowe 222 miliony euro, a wielu stawiało go na równi z Messi i Ronaldo. Dziś ma 34 lata, gra w Brazylii i od kilku lat głównie leczy kontuzję. Brazylijczycy go kochają, ale mało kto wierzył, że jeszcze wróci do kadry. Tymczasem Carlo Ancelotti znalazł dla niego miejsce. Obserwowaliśmy go przez cały rok, ale zauważyliśmy, że w końcowej fazie sezonu grał regularnie, a jego kondycja fizyczna uległa poprawie. Wierzę, że może odegrać kluczową rolę na Mundialu. Skład Brazylijczyków na Mundial nie powala na kolana, ale Ancelotti wierzy, że uda mu się stworzyć zgrany zespół. To może nie jest grupa idealna, ale to będzie grupa skupiona, zdeterminowana, zmotywowana i odporna psychicznie. Każdy piłkarz będzie skoncentrowany, zdeterminowany, skromny i bezinteresowny. Brazylia na Mundialu zagra z Marokiem, Szkocją i Haiti.
5: Brazylia ostatni raz po Mistrzostwo Świata sięgnęła niemal ćwierć wieku temu, w 2002 roku podczas Mundialu w Korei i Japonii. Cały sztab szkoleniowy i większość siatkarzy, którzy w minionym sezonie grali w występującej w siatkarskiej plus lidze drużynie Norwida Częstochowa, opuszcza klub. Działacze przekazali jednocześnie, że intensywnie pracują nad dopięciem składu zespołu oraz sztabu szkoleniowego. Klub Częstochowy zakończył sezon na ostatnim, 14. miejscu w lidze, a przed spadkiem uchroniło go jedynie wycofanie się z rozgrywek z powodu kłopotów finansowych Jastrzębskiego Węgla.
0: Jutro na niebie chmury i słońce na zmianę, do tego przelotny deszcz na zachodzie, południowym zachodzie i na północy. A na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce.

0: do 22 na Podkarpaciu.
1: Sto 4 i 9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca.

0: Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: Reklama. Ondon Radio. I wszystko gra.

0: Puls dnia.
1: Zapraszam, Eliza Kudelska-Nowosad. Pozostało już niewiele czasu do namysłu, bo 8 czerwca rusza kolejna edycja programu, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród osób chcących sprawdzić swoje możliwości i rozpocząć przygodę z wojskiem. Piąty turnus dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej to jest propozycja dla tych, którzy chcą

0: fakt, że w województwie lubelskim szkolenia realizowane będą w kilku lokalizacjach. Mowa m.in. o Zamościu, Lublinie, Chrubieszowie, Dęblinie oraz Białej Podlaskiej. A szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie Wojskowego Centrum Rekrutacji w Chełmie. To jest również miejsce dla tych, którzy zechcą skorzystać z oferty 19. Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej, bowiem również tam, ale już 6 czerwca rozpocznie się kolejna tegoroczna edycja szkolenia podstawowego. Ma modułową formułę i obejmuje wiele zagadnień, które stanowią fundament dla kolejnych etapów przygotowania. Jego kluczowym elementem jest szkolenie bojowe. Zainteresowani powinni na pewno szybko dopełnić formalności, mówi pułkownik Wojciech Brykner, zastępca dowódcy 19. Nadbużańskiej Brygady.
1: Oferta jest dla każdego praktycznie mieszkańca Chełmszczyzny, nie tylko Chełmszczyzny, bo też ziemi chrubieszowskiej, ziemi tomaszowskiej, ziemi bialskiej, włodawskiej i łosickiej, bo wszystkie te powiaty obejmuje stały rejon odpowiedzialności brygady. Ja myślę, że wszyscy ci, którzy by chcieli jeszcze rozpocząć szkolenie podstawowe 6 czerwca, to nie mają bardzo mało czasu na to, żeby stawić się w swoich macierzystych WCR-ach, ponieważ powiem z dumą, że coraz mniej tych miejsc zostaje i może się okazać, że już w maju nie będzie miejsc na to, żeby się załapać na 16. Już wiemy, że może się okazać, że zamykamy listę, chyba że znowu rozszerzymy tą liczbę kandydatów o kolejne stanowiska i kolejne miejsca, więc myślę, że trzeba być w kontakcie, trzeba być czujnym na to, żeby w odpowiednim czasie zareagować i w odpowiednim czasie stawić się do swojego macierzystego WCR-u, żeby podjąć rękawice i przystąpić do wyzwania. Za chwilę, co może zabrzmi dziwnie i może zabrzmić bardzo niepokojąco, ale tak nie jest. Za chwilę 19. Nadbużańska Brygada Obrony Terytorialnej przestanie funkcjonować, a stanie się 19. Nadbużańską Brygadą Obrony Pogranicza i to jest takie kolejne wyzwanie, kolejny krok do tego, aby zbudować ten bardzo ważny element, który będzie wykonywał bardzo, bardzo ważne zadania na naszej wschodniej granicy, granicy z Białorusią i z Ukrainą. Mówimy o wszystkich powiatach nadgranicznych województwa lubelskiego, to jest nasz stały rejon odpowiedzialności, w których funkcjonują nasze macierzyste bataliony. I fakt, że już w strukturze naszej są bataliony obrony pogranicza, jeszcze tylko ta mała korekta, jeszcze mała rozbudowa i będzie brygada funkcjonowała w ramach tego elementu, w którym już funkcjonują inne 3 brygady w Polsce.
0: Wojsko zaprasza też do kontaktu z rekruterami, którzy wywodzą się z tej jednostki i odpowiedzą na nurtujące Was pytania. Po prawomocnym rozstrzygnięciu Sądu Apelacyjnego w Lublinie wraca temat budowy Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej, a także Centrum Prawdy i Pojednania w Chełmie. Sąd uznał, że droga sądowa w sporze dotyczącym odebrania dotacji jest niedopuszczalna. Oznacza to, że zażalenie zostało oddalone, a postanowienie jest prawomocne. Nie jest to jednak merytoryczna ocena tego, czy odebranie dotacji było zasadne, lecz rozstrzygnięcie dotyczące samego trybu dochodzenia roszczeń. Po decyzji sądu zapytaliśmy Urząd Miasta Chełm o dalsze losy tej inwestycji. Magistrat deklaruje, że cel pozostaje aktualny. Miasto nadal chce doprowadzić do powstania tej instytucji. Jednocześnie ratusz nie wskazuje jeszcze konkretnych nowych źródeł finansowania, aktualnego kosztu całego przedsięwzięcia, ani ostatecznego harmonogramu. Urzędnicy informują, że analizują sytuację formalno-prawną i obecnie skupiają się na działaniach organizacyjnych oraz współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, jak już informowaliśmy, muzeum ma funkcjonować jako filia Muzeum Wojska Polskiego, natomiast Centrum Prawdy i Pojednania ma pozostać po stronie miasta Chełm. Ratusz zapewnia, że pierwszy etap inwestycji obejmujący przebudowę jednego z budynków przy ulicy Chrubieszowskiej jest realizowany zgodnie z planem. Podpisana umowa z wykonawcą jest obecnie na etapie prac projektowych. Najważniejsze pytania pozostają jednak bez ostatecznych odpowiedzi, bo na razie nadal nie wiadomo, jaki będzie docelowy montaż finansowy inwestycji muzealnej, ile wyniesie jej aktualny koszt i kiedy mieszkańcy będą mogli poznać szczegółowy harmonogram. Miasto zapowiada, że informacje przekaże po zakończeniu obecnych uzgodnień organizacyjnych i międzyresortowych. A prezydent Chełma wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy ulic Wirskiego, Wieniawskiego i Karłowicza wraz z łącznikami. Urzędnicy, a także eksperci z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Sanepidu i Wód Polskich uznali, że inwestycja nie wymaga pełnej, czasochłonnej oceny oddziaływania na środowisko, co wpłynie na czas załatwienia formalności. Modernizacja obejmie łącznie około 2 km dróg. Obecne

0: Jezdnie są w złym stanie technicznym, pełne ubytków, a wymiany wymaga także oświetlenie i system odwodnienia. Prace będą prowadzone w gęstej zabudowie mieszkaniowej, gdzie budynki stoją zaledwie kilka metrów od granic pasa drogowego. W ramach inwestycji ulica Wirskiego zyska m.in. na szerokości na 70-metrowym odcinku wiodącym do skrzyżowania z ulicą Lwowską, z kolei Wieniawskiego i Karłowicza nawet do 6-7 metrów. Powstaną nowe jezdnie, chodniki, zatoki postojowe z kostki brukowej oraz bitumiczne ścieżki rowerowe. Wykonawca wybuduje również nową kanalizację deszczową. Decyzja nakłada jednak na wykonawców rygorystyczne obowiązki ekologiczne. Konieczna wycinka aż około 82 drzew i wielu krzewów musi odbyć się poza sezonem lęgowym ptaków lub pod nadzorem ornitologa. Prace wokół ocalałych drzew będą prowadzone ręcznie, a głębokie wykopy mają być regularnie sprawdzane, by nie uwięzić w nich małych zwierząt. Po zakończeniu robót miasto ma wykonać nasadzenia kompensacyjne. Przy placu zabaw przy ulicy Makowej w Chełmie posadzono 12 sosen czarnych. To odpowiedź miasta na interpelację radnego Tomasza Kociubińskiego, który apelował o wykonanie nasadzeń właśnie przy placach zabaw. Radny wskazywał, że z takimi prośbami zwracali się rodzice dzieci korzystających z nowych obiektów. Chodziło przede wszystkim o zapewnienie cienia, szczególnie w upalne dni. Jak argumentował, drzewa miałyby poprawić komfort i bezpieczeństwo osób przebywających na placach zabaw. Z odpowiedzi magistratu wynika, że przy Makowej nasadzenia zostały już wykonane. Posadzono tam właśnie 12 sztuk konkretnego gatunku sosny. Przy placu zabaw przy ulicy Synów Pułku, przy szkole podstawowej nr 7, drzewa mają zostać posadzone po zakończeniu trwającej inwestycji. Pozostaje jednak pytanie, kiedy nowe nasadzenia realnie dadzą cień, bo sosna czarna jest gatunkiem odpornym na miejskie warunki, ale młode drzewa przez wiele lat nie zapewnią tak szerokiego zacienienia jak dorosłe drzewa liściaste. Dlatego na faktyczną ochronę przed słońcem dzieci i rodzice będą musieli jeszcze długo poczekać.
1: Puls dnia. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Reklama.

Rozmowy przedstawicieli Polski o obecności żołnierzy USA. Jutro demonstracja Solidarności w Warszawie. Będą utrudnienia. Zakażony wirusem Ebola lekarz będzie leczony w Niemczech. Miriam Lipińska. Żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie, oświadczył minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie z szefem Pentagonu Pitem Hegsethem. W tej samej sprawie szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła spotkał się dziś z dowódcą sił USA i NATO w Europie, generałem Aleksiusem Grynkiewiczem, który zapewnił, że wycofanie z Europy 5000 amerykańskich żołnierzy nie osłabi możliwości obronnych sojuszu. Amerykański wojskowy wyjaśnił, że europejskie kraje przez ostatnie lata mocno rozbudowały swoje możliwości obronne i dlatego Amerykanie mogą już zmniejszać swoją obecność na kontynencie. Odtąd rotacyjna brygada, która teraz wraca bez zastępstwa, pojawiła się w 2022 roku. Wiele wydarzyło się w sojuszu. Po pierwsze, sojusznicy bałtyccy, Polacy i wielu innych naprawdę rozbudowali swoją lądową siłę bojową. O tym, że do Polski nie trafi około 4000 żołnierzy USA, którzy mieli tu przyjechać na 9-miesięczną zmianę, poinformowały kilka dni temu amerykańskie media. Spore utrudnienia szykują się jutro w Warszawie w samo południe z Placu Zamkowego przed Sejm.

0: Ruszy manifestacja Solidarności. Wezmą w niej udział także politycy PiS-u. Ma to być sprzeciw wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej i działań rządu. Pierwsze utrudnienia rozpoczną się, zanim marsz wyruszy. Niewykluczone, że policja zamknie trasę WZ. Autobusy i tramwaje pojadą objazdem przez Most Gdański. Zamknięty będzie Trakt Królewski i sąsiednie ulice, mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej.
1: Dla osób podróżujących po stolicy utrudnienia mogą pojawić się również na ulicach przyległych do trasy przemarszu manifestantów.
0: Uczestnicy zatrzymają się po drodze przed Pałacem Prezydenckim, a cała demonstracja ma potrwać do 16. Zarażony w Afryce śmiercionośnym wirusem Ebola, amerykański lekarz będzie leczony w Niemczech. Ma zostać przetransportowany specjalnym medycznym samolotem z Demokratycznej Republiki Konga do Berlina, prawdopodobnie jeszcze dziś, późnym wieczorem. Wraz z nim przyleci jeszcze 6 innych osób, które także mogą być zakażone. W Kongu zmarło już ponad 130 osób zarażonych wirusem Ebola. W niedzielę Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie określiła tę epidemię jako stan zagrożenia zdrowia publicznego na skalę międzynarodową. Dwaj Polacy wśród laureatów nowej nagrody Unii Europejskiej, Lech Wałęsa i Jerzy Buzek, odebrali dziś w Strasburgu europejskie ordery zasługi, przyznane po raz pierwszy w historii. Unia honoruje w ten sposób osoby, które nie tylko wierzyły w ideę Zjednoczonej Europy, ale też aktywnie ją budowały. Wałęsa otrzymał najwyższy tytuł wybitnego laureata. Jak mówił, teraz czas na młodych.
2: Tylko teraz jak nakłonić ludzi, żeby wam się chciało chcieć to budować? Cały problem, że wam się nie chce chcieć. Jakby wam się chciało chcieć, to byśmy wydyskutowali, jakie rozwiązania, jak przekonać demagogów i jak zająć miejsce mądrych ludzi w mądrym miejscu.
0: Oprócz Lecha Wałęsy, członkiem Europejskiego Orderu Zasługi zostali też Angela Merkel i Wołodymyr Zełenski. Na termometrach jutro od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 na Podkarpaciu. Do tego pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem na zachodzie, południowym zachodzie i na północy.
3: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.
4: Kawa Rap Show, czyli godzina najlepszego rapu na falach radia Bonton.

duecie z panem Duże B w utworze Futbol, kawałek z roku 2004-2005 zagrał u nas na początek w Pigawara Show w Radiu Bonton. Jesteśmy już parę minut po godzinie 20. Janek Zieliński z tej strony. Mam nadzieję, że zastałem was w dobrych humorach. Oczywiście dzisiaj, kochani, do 21 mniej więcej jesteśmy razem, a dzisiaj gramy tematycznie, gramy z okazji zbliżającego się mundialu. Szczerze wam powiem, że chyba od 2018 roku jakoś tak nie potrafię się do końca tym ekscytować, jeżeli mam być tak totalnie szczery, pomimo nawet obecności reprezentacji, gdzie, umówmy się, poprzednie dwa mundiale, gdzie byliśmy, to były takie, no, zostawiały dużo do życzenia. Natomiast uznałem właśnie, że, no, że skoro taką okazję mamy, no to można zerknąć sobie do przyszłości, zobaczyć, co się działo w rapie i jednocześnie jakby w rapie łączonym z piłką nożną. Głównie dzisiaj będą utwory polskie, będą dominować u nas, chociaż pojawi się jeden kawałek z USA i parę z zagranicy, ale o tym sobie jeszcze zdążymy powiedzieć. Na razie zacznijmy od człowieka, który o piłce, no, często wspominał. Mowa oczywiście o Q do U, do E, do B, do O, do N, do A, do F, do I, do D, do E, czyli Que Bona Fide. Nagrał on m.in. Eden Hazard. To był taki całkiem fajny kawałek z eklektyki, z jego mixtape'u z 2013 roku na duecie z Muflonem. Też parę lat później Egzotyka i Luis Nazario de Lima, czyli oczywiście Ronaldo. Całkiem sympatyczne kawałki, które nam tutaj zagrają właśnie na 104.9 FM.

0: Rap grę se wcinam, panenka.
1: Opuszczamy Ciechanów, tak jak mówiłem tutaj w Pick-up Rap Show, i przenosimy się za granicę. Przede wszystkim dosyć kultowy akcent z Mistrzostw Świata w piłkę nożną w roku 2010. Wtedy pierwszy raz Mundial zawitał na kontynent afrykański do RPA i tam parę fajnych kawałków wyszło. Oczywiście Waka Waka od Shakiry, ale z racji, że mamy rapowy program, no to wypadałoby puścić jakiegoś rapera, mimo tego, że on tak nie za bardzo rapuje w tym kawałku, no to jest to na tyle kultowa rzecz, że grzechem by było tego nie puścić. Kanan prosto z Senegalu w utworze Waving Flag. Na pewno to kojarzycie. Potem perełka, którą udało mi się wygrzebać, że tak powiem, z czeluści mojej pamięci. Mowa o kawałku Schoolboya Q, Soccer Dad. Wypuścił on to w momencie, kiedy wszyscy się zastanawiali, czy jeszcze będzie rapować. No i w tamtym momencie się wydawało, że chyba nie za bardzo, no bo jest zajęty swoją córką, która gra regularnie w piłkę nożną. Zaznaczmy to, to jest Ameryka, więc to jest istotne w tym przypadku i to będzie jedyny dzisiejszy akcent z USA, ale jeszcze sobie o tym, co za granicą, niedługo powiemy w Radiu Bonton.

To jest oczywiście Pikawa Rap Show w Radiu Bonton. Odcinek piłkarski. Gramy dalej. Przenosimy się tym razem do Francji. Tam rap i piłka nożna są ze sobą bardzo mocno sprzężone. Tak jest mniej więcej, powiedzmy, trochę końcówka lat 90. bym powiedział, może gdzieś 2000. Ta, że tak powiem, łączność zaczęła być coraz bardziej postrzegana, mniej więcej od wejścia pokolenia ludzi pokroju Nicolasa Anelki, mniej więcej wtedy właśnie, bo dla chłopaków z osiedli z całej Francji albo rap, albo piłka nożna to były takie najbardziej popularne, najlepsze też dla nich możliwości wyjścia z tych bloków, no i to też bardzo mocno się przeplata i w piłce nożnej, no i też w samym rapie, który też często dotyka tych tematów. Będzie przed nami na początek MHD, After Trap, część trzecia o podtytule Champions League. Oczywiście MHD, twórca After Trapu, jego ojciec. I tutaj mówimy oczywiście o chyba najsłynniejszej odsłonie tego cyklu, bo tych części After Trapu było kilka. Przed nami jeszcze kawałek Hala Hala, Soprano. To jest nieco starsza pozycja, ciekawostka. Nagrywając klip, chcąc nagrać klip, Soprano udał się do prezesa Olympiku Marsylia, którego poprosił, żeby dał mu klucze do stadionu, do Stade Vélodrome, gdzie mógłby nagrać klip. Oczywiście prezes się zgodził, a co ciekawe też w klipie pojawia się

ówczesny zawodnik, Franck Ribéry, ale też przed nami inny, bardziej współczesny piłkarski akcent, czyli spory przebój z roku 2015, Matuidi Charo, autorstwa Niski, dosyć popularnego swego czasu rapera we Francji. No i też to był kawałek, który mocno wybuchł, bo Matuidi, rzeczony, zawodnik PSG ówcześnie, potem rzeczony Charo, czyli taniec, próbował od razu po premierze tego kawałka odtańczyć podczas cieszynki, podczas jednego z meczów.

Pikawa Rap Show, czyli godzina najlepszego rapu na falach radia Bonton.

rodzicom pytacie, skończyły się w końcu problemy. A ciągle od ludzi tu słyszę te bzdury, że jestem bananem. Suko, spłaciłem problemy i życie wygrałem.

numer o wygrywaniu życia, ale mam też wrażenie, że numer, po którym troszkę większa grupa fanbase'u polskiego rapu w Polsce zaczęła brać Multiego na poważnie. Pogba za nami w Pick Up Rap Show w Radiu Bon Ton. To tak jeszcze taki mikroakcencik francuski. Już wychodzimy z tego i przechodzimy do rzeczy wydanych przez zawodników SB Mafii. Właśnie w tym temacie będzie Mata z Red Demar do FIFA 2 lata temu. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Wtedy już Mata nie był w SBM-ie, ale mimo wszystko jakoś tak mi się ładnie spina do tego całego koszyczka. Ale będzie też numer Fukaja. Przegrałem z Fukajem. Odnosi się on do takiego mema z czasów drugiego hotelu Mafia, kiedy to Fukaj właśnie wszystkich tam, absolutnie wszystkich,

0: miażdżył w FIFA, znowu wspomnianą. No i nagrał gdzieś na kanwie tego numer nie do końca wesoły, jakby się mogło wydawać jednak. Ale też poleci numer bodajże z roku 2018, który miał trafić na producencki projekt Lanka. Pressing. Mamy tutaj Białasa i Reto i mamy chyba najbardziej piłkarski z tych współczesnych numerów, który dzisiaj poleci. No po prostu jest klasa.
1: Miałem nie jechać na hotel i to wcale nie przez szkołę. Wolałem siedzieć w domu, obrażając wszystkich wokół, z pretensjami do całego świata, pisząc wersy, za które pewnie potem bym przepraszał. Mi nie przeszkadza hej, ja dzięki temu żyję. Gdyby nie ból i stres, to na mojej płycie. Byś widział tylko datę, a nie chaos. I przepraszam mamo za to, że twój syn

0: mi Michał, powinienem dać mu wygrać. Podchodzę do nowciaksa, idziemy do Jacka spytać, czy jest szansa w jeziorze połapać.
1: Ryby, typy,
0: co nie wierzyli, w tym czasie siedzą sobie w ławkach. Z wami też wygrałem i wcale się nie chwalę, tylko taka jest prawda. Chciałem poznawać

0: Grosicki na lewej stronie, Grosicki schodzi do środka, ma trochę miejsca. Grosicki przy linii końcowej boiska, dobry zwód. Grosicki jest w polu karnym, Grosik podaj, jest Milik.
1: Kawa Rap Show, czyli godzina najlepszego rapu na falach radia Bon Ton.

0: No i na koniec zataczamy koło, trochę jak piłka. Obracamy się. No i zaczęliśmy futbolem, duetem Mezo i Pana Duże P. No i też kończymy futbolem. Tylko tym razem z roku 2024 utwór opublikowany przez SBM Label właśnie też 2 lata temu. Także kochani, ja za dzisiaj wam dziękuję, życzę miłego wieczorku, no i dużo dobrego, że tak powiem, dobrego wszystkiego. Janek Zieliński, Pikawa Rap Show, Radio Bonton, kłaniam się i do usłyszenia.
1: Futbol 2024. Mezo, duże

0: amerykański wiceprezydent o żołnierzach USA w Polsce. Rolnicy na Lubelszczyźnie chcą przyspieszenia prac komisji szacujących straty, a na koniec sprawdzimy, kiedy na rynku przybędzie krajowych truskawek. Miriam Lipińska. To tylko opóźnienie rotacji, nie kara dla Polski. Nie podjęliśmy ostatecznej decyzji, zapewnia wiceprezydent USA J.D. Vance. Wcześniej minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz usłyszał w telefonicznej rozmowie od swojego amerykańskiego odpowiednika Pita Hegseta, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie. Koniec akcji poszukiwawczej na jeziorze Juksty w Warmińsko-Mazurskiem. Odnaleziono i wydobyto na powierzchnię ciało mężczyzny. Nie wiadomo jeszcze, czy jest to poszukiwany od rana 18-latek, który wpadł do wody po wywróceniu się roweru wodnego. Rowerem płynęły w sumie 4 osoby, to tegoroczni maturzyści z Mazowsza, którzy przyjechali na Mazury, by odpocząć. Rower przewrócił się, gdy płynący nim postanowili zamienić się miejscami. Dwie osoby samodzielnie dopłynęły do brzegu, jedną trzymającą się roweru podjęli z wody strażacy, czwarta nie dopłynęła do brzegu. Trzeba przyspieszyć szacowanie strat związanych z suszą i z przymrozkami, apelują rolnicy z Lubelszczyzny. U części z nich pogoda całkowicie zniszczyła plantację rzepaku. Plonów nie będzie, dlatego chcieliby zaorać pola i posadzić kukurydzę. Czekają jednak na komisję z gminy, by za poniesione straty dostać tak zwaną rekompensatę klęskową, mówią Marek Szuster i Gustaw Jędrejek.
1: Już od dawna wiadomo, jaka jest sytuacja. Powinny być odpowiedni ludzie dobrani, poszerzona grono ekspertów do szacowania i uważam, że już powinni stać i czekać, aż tylko znajdą się pieniądze na to, żeby trochę podratować tych rolników, którzy są naprawdę w tragicznych sytuacjach.
2: Jeżeli komisja nie oszacuje, że tam była susza i rolnik musiał zaorać, bez komisji po prostu zostaje z niczym.
0: Komisje w gminach muszą oszacować straty związane z mrozem czy suszą. To kluczowe, bo bez protokołów z szacowania strat nie ma co liczyć między innymi na

0: pieniądze z Unii Europejskiej. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na 4 działaczy powiązanych z flotyllą zmierzającą do Strefy Gazy oraz na działaczy działających w sieciach Bractwa Muzułmańskiego wspierających Hamas. Szef resortu finansów USA nazwał flotyllę prohamasowską. Wśród członków flotylli, która próbowała przełamać morską blokadę Strefy Gazy, było 3 Polaków. Zostali zatrzymani przez izraelskie służby. I na koniec coś dla stęsknionych za polskimi truskawkami. Niebawem na rynku ich przybędzie i będą tańsze. Jak mówi ekspert rynku hurtowego w Broni Szach Maciej Kmera, wystarczy poprawa pogody, by pojawił się truskawkowy boom.
1: Truskawki są bardzo specyficzną krzewinką, która przyczaja się, tak, kiedy jest jej niedobrze, czyli zimno i ciemno, i potrafi w bardzo szybki sposób nadrobić tą swoją drzemkę, jeżeli dostanie odpowiednią ilość słońca, temperatury, i wtedy ta podaż wystrzeli.
0: Na razie kilogram krajowych truskawek kosztuje w hurcie 20-25 zł, ale w szczycie sezonu, zdaniem eksperta, może to być nawet 12-15 zł za kilogram. Przelotny deszcz jutro na zachodzie, południowym zachodzie i na północy. W pozostałych regionach niebo będzie się chmurzyć, ale padać nie powinno. A na termometrach zobaczymy od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 na Podkarpaciu.
2: Radio. I wszystko gra.

0: konta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama. 104 i 9 FM. Bonton Radio. Bonton Radio. I wszystko gra. Wszystko gra.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

amerykański wiceprezydent o żołnierzach USA w Polsce. Rolnicy na Lubelszczyźnie chcą przyspieszenia prac komisji szacujących straty, a na koniec sprawdzimy, kiedy na rynku przybędzie krajowych truskawek. Miriam Lipińska. To tylko opóźnienie rotacji, nie kara dla Polski. Nie podjęliśmy ostatecznej decyzji, zapewnia wiceprezydent USA J.D. Vance. Wcześniej minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz usłyszał w telefonicznej rozmowie od swojego amerykańskiego odpowiednika Pita Hegseta, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie. Koniec akcji poszukiwawczej na jeziorze Juksty w Warmińsko-Mazurskim. Odnaleziono i wydobyto na powierzchnię ciało mężczyzny. Nie wiadomo jeszcze, czy jest to poszukiwany od rana 18-latek, który wpadł do wody po wywróceniu się roweru wodnego. Rowerem płynęły w sumie 4 osoby. To tegoroczni maturzyści z Mazowsza, którzy przyjechali na Mazury, by odpocząć. Rower przewrócił się, gdy płynący nim postanowili zamienić się miejscami. Dwie osoby samodzielnie dopłynęły do brzegu, jedną trzymającą się roweru podjęli z wody strażacy. Czwarta nie dopłynęła do brzegu.

0: A przyspieszyć szacowanie strat związanych z suszą i z przymrozkami apelują rolnicy z Lubelszczyzny. U części z nich pogoda całkowicie zniszczyła plantację rzepaku. Plonów nie będzie, dlatego chcieliby zaorać pola i posadzić kukurydzę. Czekają jednak na komisję z gminy, by za poniesione straty dostać tak zwaną rekompensatę klęskową. Mówią Marek Szuster i Gustaw Jędrejek.
1: Już od dawna wiadomo, jaka jest sytuacja. Powinny być odpowiedni ludzie dobrani. Poszerzone grono ekspertów do szacowania i uważam, że już powinni stać i czekać, aż tylko znajdą się pieniądze na to, żeby trochę podratować tych rolników, którzy są naprawdę w tragicznych sytuacjach.
2: Jeżeli komisja nie oszacuje, że tam była susza i rolnik musiał zaorać, bez komisji po prostu zostaje z niczym.
0: Komisje w gminach muszą oszacować straty związane z mrozem czy suszą. To kluczowe, bo bez protokołów z szacowania strat nie ma co liczyć m.in. na pieniądze z Unii Europejskiej. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na 4 działaczy powiązanych z flotyllą zmierzającą do Strefy Gazy oraz na działaczy działających w sieciach Bractwa Muzułmańskiego wspierających Hamas. Szef resortu finansów USA nazwał flotyllę prohamasowską. Wśród członków flotylli, która próbowała przełamać morską blokadę Strefy Gazy, było 3 Polaków. Zostali zatrzymani przez izraelskie służby. I na koniec coś dla stęsknionych za polskimi truskawkami. Niebawem na rynku ich przybędzie i będą tańsze. Jak mówi ekspert rynku hurtowego w Broniszach Maciej Kmera, wystarczy poprawa pogody, by pojawił się truskawkowy boom.
3: Truskawki są bardzo specyficzną krzewinką, która przyczaja się, tak, kiedy jest jej niedobrze, czyli zimno i ciemno, i potrafi w bardzo szybki sposób nadrobić tą swoją drzemkę, jeżeli dostanie odpowiednią ilość słońca, temperatury, i wtedy ta podaż wystrzeli.
0: Na razie kilogram krajowych truskawek kosztuje w hurcie 20-25 zł, ale w szczycie sezonu, zdaniem eksperta, może to być nawet 12-15 zł za kilogram. Przelotny deszcz jutro na zachodzie, południowym zachodzie i na północy. W pozostałych regionach niebo będzie się chmurzyć, ale padać nie powinno. A na termometrach zobaczymy od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 na Podkarpaciu.
4: Słuchacie Bonton Radio.